0: Reklama.
1: Gotowi na majówkę?
2: Tak!
1: Hamak?
2: Jest!
1: Grill?
2: Jest!
1: Zdrapki i gry Lotto?
2: Są!
3: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny. Już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny. Już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
2: Na zegarach minęła godzina 7. Eryk Woźniak, witam, dzień dobry. W kalendarzu mamy sobotę, jest drugi dzień maja, majówka ciągle trwa, a imieniny obchodzi dzisiaj Zygmunt, Atanazy, Anatol, Walter i Walenty. Dzisiaj dzień flagi, a do końca roku 243 dni.
0: Reklama.
3: Sponsorem pogody jest Party Shop, twój sklep imprezowy. Już niedługo pierwsze komunie. W ofercie mamy zaproszenia, podziękowania, dekoracje oraz upominki. Leszno, Niepodległości 49, Gostyń, Świętego Floriana 3. Sponsorem pogody jest Nexbał. Okna, bramy, drzwi. Obrońców Lwowa 18 w Lesznie. Nasi doradcy Lucyna, Agnieszka, Łukasz i Darek wysłuchają i pomogą ci wybrać. Nexbał. Okna, bramy i drzwi. Jesteśmy dla was od 30 lat.
0: Reklama.
2: Czas na pierwsze informacje pogodowe na antenie Radia LK. Jeżeli chodzi o temperaturę w naszym regionie, w tej chwili mamy około 8 stopni powyżej zera. Mamy 1026 hektopaskali na barometrze. Dzisiaj maksymalnie w naszym regionie temperatura wzrośnie do 24 stopni. Jutro nawet 27. W przyszłym tygodniu no to taki pogodowy miszmasz. Trochę powyżej 20, trochę poniżej 20 stopni Celsjusza. Trochę słońca i trochę deszczu.
0: Reklama.
3: Doskonałej pogody życzy Umikop. Żwirownia w Zaborówcu i Śmiglu. Usługi transportowe, roboty ziemne. Umikop. Zaborówiec. Powstańców Wielkopolskich 18 65 549 44 24.
4: Słonecznej pogody życzy sklep z basenami i akcesoriami DuxWave. Baseny spa, jacuzzi i sauny. Zobacz nasze produkty na żywo i skorzystaj z fachowego doradztwa. Leszno, ulica Gronowska 4.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Miasto Leszno zaprasza na Leszczyńskie po królewsku. 2 maja leszczyński rynek zamieni się w przestrzeń pełną muzyki, tańca, historii i rodzinnych atrakcji. W ramach urodzin miasta czeka nas wyjątkowe wydarzenie inspirowane postacią króla Stanisława Leszczyńskiego. Najpierw spacer śladami króla z przewodnikiem, potem uroczysty orszak z królewską parą, mażoretkami i orkiestrą dętą. Następnie pokazy artystyczne i atrakcje dla całych rodzin. A wieczorem wspaniały koncert operetkowy od Wiednia do San Remo i widowiskowy występ Stefano Terracino z tancerzami. Przyjdźcie koniecznie 2 maja, Leszczyńskie po królewsku, na leszczyńskim rynku.
0: Reklama.

0: I to jest moment, kiedy standardowo czas rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie. Majówka w pełni. Mam nadzieję, że trochę już skorzystaliście, a jeżeli nie, no to spokojnie jeszcze dzisiaj cały dzień, jutro też, a może ktoś zrobił sobie wolny poniedziałek. Byłoby pięknie. Majówkę spędzamy wspólnie, czas rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie.
1: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
1: Tanie tutaj jest, Stokrotka.
3: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
0: Reklama.

0: do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas hity cenowe. Masło Ekstra Gostyń 200 gramów, najtaniej w mieście 4,69. Lody Bracia Koral Jak Dawniej 900 ml 13,99 oraz kawa ziarnista Jakobs kilogram 59,99. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
1: Świnie, bydło masz na sprzedaż? Nikt ci lepszej kasy nie da. Dobry transport, szybka kasa. Firma Przybył, to jest klasa.
2: Skup żywca Przybył, Dąbcze. Telefon 782 782 087. Skupują tuczniki, maciory i bydło. Odbierają własnym transportem. Rozliczają poubojowo oraz na wagę żywą. Płatność natychmiastowa. Obsługują wszystkie strefy ASF. Świadczą również profesjonalne usługi transportowe żywych zwierząt. Warto zapamiętać. Skup żywca Przybył, Dąbcze. Telefon 782 782 087.
3: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
4: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
5: Wbijasz!
6: Morliny są.
7: Nowimex. Recyklingiem zajmujemy się od lat. Nowimex. Podstawiamy kontenery na gruz oraz inne materiały budowlane i przemysłowe. Nowimex. Prowadzimy skup złomu oraz odbiór makulatury i folii. Zapraszamy. Konkolewo, ulica Zielona 10. Zobacz więcej na www.nowimex.com.pl lub zadzwoń 603 56 32 07.
8: Reklama.

0: Maki. Skup żywca ziemnice. Telefon 601 191 944.
1: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
2: W chwilach pożegnania najważniejsze jest zrozumienie, szacunek, profesjonalizm. Dlatego w Momentum w Lesznie jesteśmy z Państwem na każdym etapie ostatniej drogi. Mamy dom pogrzebowy z salą pożegnań. Posiadamy własne krematorium, dzięki czemu unikają Państwo pośrednictwa innego zakładu pogrzebowego i obniżają tym samym koszt całego pogrzebu. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami. Zakład pogrzebowy Momentum, Leszno, ulica Wałowa 11, telefon 501-631-909. Jesteśmy wtedy, kiedy najbardziej nas potrzebujesz.

0: Dobra wiadomość z salonu Toyoty.
1: Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
2: Reklama.
3: Amerykanie wycofają 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, poinformował Pentagon. Rząd wystąpi o pomoc europejską dla poszkodowanych sadowników. A już w poniedziałek pisemny polski, czyli początek matur. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykanie wycofają 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, poinformował rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Ogłosił, że decyzja ta jest następstwem gruntownej analizy rozmieszczenia sił w Europie i wynika z potrzeb oraz warunków panujących na miejscu. Wcześniej Donald Trump sugerował, że wycofanie wojsk z Niemiec może być następstwem krytyki przez Niemcy wojny na Bliskim Wschodzie. Operacja wycofania 5 tysięcy żołnierzy może potrwać od 6 miesięcy do 12. Wystąpimy do Komisji Europejskiej o wsparcie dla sadowników, zapowiada minister rolnictwa. Chodzi o straty z powodu nocnych mrozów. Na Lubelszczyźnie niektórzy stracili wszystkie plony. Jak mówi sadownik Marcin Gazda, potrzebny jest odgórny system ubezpieczeń oraz nowości technologiczne.
4: Czyli zraszacze, które zapobiegają przymrozkom, zapobiegają suszy, kwiatki gradowe, które zapobiegają gradom. Dzisiaj się spotykamy, omawiamy temat przymrozków. Gdzieś za chwilę będzie sezon burzowy, będziemy się spotykać, omawiać temat gradu. Lepiej jest zapobiegać, jak później do tego dopłacać.
3: Przed rokiem Komisja Europejska wsparła Polskę kwotą ponad 400 milionów złotych. Tłumy turystów zjawiły się na majówce w Tatrzańskim Parku Narodowym. Przyrodnicy przypominają, że w parku są niedźwiedzie, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
5: Trzy sytuacje są potencjalnie najbardziej niebezpieczne, czyli pierwsza, jeżeli wejdziemy między niedźwiedzica młode. Druga sytuacja, jeżeli idziemy z psem, niedźwiedź może się poczuć zaniepokojony i w obronie zaatakuje psa. No i trzeci najważniejszy czynnik, czyli dokarmianie.
3: W ubiegłym tygodniu doszło do tragicznego ataku niedźwiedzia w Bieszczadach. Drapieżnik zabił kobietę szukającą w lesie poroży jeleni. Zaraz po majówce zaczynają się matury, najpierw pisemny polski. Nie ma się co oszukiwać, to wielki stres. Eksperci tłumaczą, że do pewnego stopnia jest potrzebny, mobilizuje, ale jeśli trudno go znieść, można zastosować jedną z metod, mówi dr Klara Królewiak-Detzi z Uniwersytetu SWPS.
6: Najprostszą techniką są techniki oddechowe. Bierzemy wdech, mniej więcej 4 sekundy, robimy zatrzymanie, znowu 4 sekundy i wydech, najlepiej jakby był dłuższy, czyli 6 sekund.
3: Według psycholożki w obniżeniu stresu przydaje się też skupienie na tym, co dociera do nas z zewnątrz, na dźwięku i na zapachu otoczenia.

0: Radio Elka, lokalne radio.
1: Teraz wiadomości lokalne, Emilia Wojciechowska. Zapraszam. Bernardyna Kaźmierczak i Adam Kenkel zostali uhonorowani tytułami Zasłużony dla Miasta Leszna. Wyróżnienia wręczono podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji 479. rocznicy lokacji miasta. Radni nie podejmowali uchwał. Spotkanie miało świąteczny charakter i odbyło się w Teatrze Miejskim z udziałem zaproszonych gości. Prezydent Grzegorz Rusiecki i przewodniczący Rady Patryk Józefowicz podkreślali rolę mieszkańców w rozwoju miasta.
2: Spotykamy się dziś wspólnie, by świętować urodziny naszego miasta. 479 lat to słuszny wiek, ale dziś, gdy patrzymy na Leszno, możemy śmiało powiedzieć, że sprawdza się stare powiedzenie. Im starsze, tym lepsze. A czego chciałbym dziś życzyć naszemu miastu? Po pierwsze, aby zawsze miało szczęście do ludzi. Zarówno do tych, których wszystkich kojarzymy i są znani w naszym kraju. Romana Maciejewskiego, Stanisława Grochowiaka, Jana Jonstona, Stefana Grysa, czy obecnej tu dziś Adeli Dankowskiej i wielu innych, ale chyba przede wszystkim do tych często anonimowych, którzy swoją codzienną pracą i zaangażowaniem tworzą społeczność tego miasta. To pan Andrzej, który dba o czystość, to pani Krysia, która prowadzi lokalny sklepik, pani Agata, która dba o wykształcenie naszych dzieci i wszyscy ci, którzy z dumą mówią: jestem stąd i jestem tu.
3: Jesteśmy mieszkańcami miasta o bogatych tradycjach, z wielkimi wyznaniami, ale miasta, które, tak jak powiedział pan przewodniczący, tworzą przede wszystkim ludzie. Każdy z nas ma swoją rolę do wykonania i wierzę, głęboko wierzę, że każdy z nas stara się te zobowiązania wypełnić jak najlepiej.
1: Nie ma pieniędzy na odbudowę linii kolejowej Góra-Bojanowo. Jak wynika z wypowiedzi dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Mateusza Masłowskiego, projekt wypada z obecnych planów inwestycyjnych. Nie będę państwa czarował, że jest na to szansa. Jeżeli nie możemy czegoś zrealizować, to mówimy wprost, że nie możemy, powiedział Masłowski. Główną barierą są finanse i brak możliwości wpisania projektu do obecnych programów unijnych. Samorząd skupia się teraz na innych inwestycjach, głównie w rejonie Wrocławia. Na dziś nie ma żadnych konkretnych terminów ani gwarancji, że linia Góra-Bojanowo zostanie odbudowana. Turniejem w niemieckim Landshut rozpoczyna się kolejny sezon zmagań w cyklu Speedway Grand Prix. W tegorocznej edycji wystartuje 4 reprezentantów Polski jako stałych uczestników: Bartosz Marzlik, Dominik Kubera, Kacper Woryna oraz Patryk Dudek. W tym cyklu powalczy też żużlowiec FOGO Unii Leszno Nazar Parnicki. Więcej o tym turnieju Michał Konieczny.
4: Dla Nazara Parnickiego będzie to wyjątkowy sezon. Ukrainiec zadebiutuje w cyklu Speedway Grand Prix jako stały uczestnik, co już samo w sobie jest dużym osiągnięciem. Co więcej, czeka go również debiut na torze, na którym odbędzie się inauguracyjna runda. Nigdy wcześniej nie miał okazji na nim się ścigać. Dobrym sprawdzianem przed startem w Grand Prix będzie dla Parnickiego piątkowy półfinał drużynowego Pucharu Świata. Reprezentacja Ukrainy zmierzy się w nim z drużynami Niemiec, Czech oraz Wielkiej Brytanii. To okazja, by oswoić się z nawierzchnią i poczuć atmosferę rywalizacji na wysokim poziomie. Sam zawodnik podchodzi do swojego debiutu z dużym spokojem. Po co się przejmować, robić sobie jakieś nerwy, skoro można przyjechać ze spokojną głową i zrobić lepszy wynik, podkreśla Parnicki, pokazując dojrzałe podejście mimo młodego wieku. Tegoroczny cykl Speedway Grand Prix składa się z serii 10 turniejów, rozgrywanych na różnych torach na całym świecie. Tytułu mistrzowskiego broni Bartosz Zmarzlik, który w swojej dotychczasowej karierze triumfował w tym cyklu już 6-krotnie i ponownie jest jednym z głównych faworytów do złota.
1: Teraz to wszystkie informacje z regionu. Na kolejne wydanie zapraszam o 10:00.
0: Radio Elka, lokalne radio.

0: Za nami na antenie Radio Wielka Wiadomości z kraju i ze świata i najświeższe wydanie wiadomości lokalnych, a teraz czas na życzenia imieninowe. Te w sobotę 2 maja przyjmuje Zygmunt, Atanazy, Anatol, Walter i Walenty. Dzisiaj dzień flagi, przypomnę, a przed mikrofonem Eryk Woźniak. Witajcie!
1: Reklama.
0: Sponsorem pogody jest Party Shop. Wszystko na ślub i rocznicę. Upominki, kartki, opakowania prezentowe również z personalizacją. Leszno, ulica Niepodległości 49, Gostyn, ulica Świętego Floriana 3.
2: Sponsorem pogody jest Nexbał. Okna, bramy, drzwi. Obrońców Lwowa 18 w Lesznie. Nasi doradcy Lucyna, Agnieszka, Łukasz i Darek wysłuchają i pomogą Ci wybrać. Nexbał. Okna, bramy i drzwi. Jesteśmy dla Was od 30 lat.
1: Reklama.
0: Dzisiaj w regionie ciepło, przyjemnie i komfortowo. Idealne warunki na majówkowy dzień, trzeba przyznać. Najbliższa noc spokojna z temperaturą w granicach nawet 10 stopni powyżej zera. Jutro, a więc 3 maja, zrobi się jeszcze cieplej, bo słupki rtęci w regionie mogą wskazać nawet 26-27 stopni Celsjusza. A w nowym tygodniu nadal utrzyma się wiosenna aura według najnowszych prognoz. Temperatura nieco powyżej 20 stopni, ale pojawi się więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu.
1: Reklama.
2: Doskonałej pogody życzy Umikop. Żwirownia w Zaborówcu i Śmiglu. Usługi transportowe, roboty ziemne. Umikop. Zaborówiec. Powstańców Wielkopolskich 18 65 549 44 24.
3: Słonecznej pogody życzy sklep z basenami i akcesoriami DuxWave. Baseny spa, jacuzzi i sauny. Zobacz nasze produkty na żywo i skorzystaj z fachowego doradztwa. Leszno, ulica Gronowska 4.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zapraszamy do salonu Renault Dacia, firma Smyktała, Leszno, ulica Poznańska 6, telefon 65 529 43 35. Szczegóły na www.smyktała.pl.
3: Dobry czas na zakup węgla. Kup węgiel z gwarancją jego jakości i w bardzo dobrej cenie. Przedsiębiorstwo handlowe Hudak zaprasza do swoich punktów sprzedaży. Pełna oferta na stronie www.hudak.com.pl lub w naszych oddziałach. Dobry czas na zakup węgla. Przedsiębiorstwo Hudak zaprasza.
4: Miasto Leszno zaprasza na Leszczyńskie po królewsku. 2 maja Leszczyński Rynek zamieni się w przestrzeń pełną muzyki, tańca, historii i rodzinnych atrakcji. W ramach urodzin miasta czeka nas wyjątkowe wydarzenie inspirowane postacią króla Stanisława Leszczyńskiego. Najpierw spacer śladami króla z przewodnikiem, potem uroczysty orszak z królewską parą, mażoretkami i orkiestrą dętą. Następnie pokazy artystyczne i atrakcje dla całych rodzin. A wieczorem wspaniały koncert operetkowy od Wiednia do San Remo i widowiskowy występ Stefano Terrazzino z tancerzami. Przyjdźcie koniecznie 2 maja, Leszczyńskie po królewsku, na Leszczyńskim Rynku.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Pikok, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Cześć, tu Michał Mitrut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
8: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen. Reklama.

0: Reklama.
1: Poszukujesz najbardziej komfortowego SUV-a w swojej klasie? Nowa generacja kultowego Citroena C5 Aircross jest już w naszym salonie. Modele z rocznika 2026 z rabatami jak 2025. Ceny już od 129 tysięcy złotych brutto. Duży wybór aut na miejscu, atrakcyjne formy finansowania i ubezpieczenia. Zapraszamy. Rakowski Autogrup w Rydzynie. Telefon 500 135 518.
2: Sezon rowerowy w Euro Rower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Euro Rower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Euro Rower, tu jest twój rower.
3: Dni Leszna 2026 nadchodzą z pełną mocą. W piątek 8 maja na stadionie imienia Alfreda Smoczyka zagrają Kaja, Oskar Cyms oraz Marcin Rozynek i Atmosphere. Złap bilety online lub w kasie MOK przy ulicy Jana Ostroroga 9A. W sobotę 9 maja wspólnie bawimy się na leszczyńskim rynku. Występy orkiestry i zespołów oraz kabarety Łowcy.b, Kabaret Jurki i Zofia Dragan. Zapraszają Miejski Ośrodek Kultury i Miasto Leszno. Szczegóły na www.mok.leszno.pl.
4: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
5: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić. 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmiłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
0: Reklama.

0: Na zegarach mamy po godzinie 8. Sobota w majówkowym wydaniu zaczyna się spokojniej, ale dziś w kalendarzu, no właśnie co w kalendarzu, ten dorzuca ciekawą mieszankę. Polonia rozsiana po świecie, zapach grilla i magia Harry'ego Pottera w jednym dniu. Ja patrzę na to poranne zamieszanie i myślę, że to jeden z tych dni, kiedy naprawdę trudno zdecydować się, czy bardziej świętować kiełbasę, czy czarodziejską różdżkę.
1: Reklama.

0: to niarnia.
1: Telefon 65 518 0250. U nas kupuj z nami budu. Czas na niższe ceny i wyprzedaże w betoniarni Śmigiel.
2: Reklama.

0: Firma transportowa Hyla z okolic Bojanowa, specjalizująca się w przewozie żywych zwierząt, zatrudni kierowców z kategorią C na trasy krajowe. Codziennie w domu z możliwością postoju auta w miejscu zamieszkania. Zatrudnimy również kierowców z kategorią C plus E na trasy międzynarodowe. Więcej informacji pod numerem 694 411 198.
1: Były to ogłoszenia Radia LK.

0: Reklama.
1: Automruz Telegram.
2: Zapraszamy do salonu Omoda J.Q. w Lesznie. Oferujemy pełną gamę modeli. Nowoczesne silniki spalinowe, oszczędne hybrydy oraz samochody w pełni elektryczne. Niezależnie czego szukasz, mamy auto dopasowane idealnie do Ciebie. Najnowsza technologia i jakość w jednym miejscu. Odwiedź nas i poznaj technologiczną przewagę. Rusz w drogę po nowe doświadczenia. Omoda J.Q. Grupa Automruz. Leszno, ulica Balonowa 55. Telefon 65 520. 39 39 39.
0: Reklama.

0: Pełna godzina, kolejna pełna godzina w trakcie naszego dzisiejszego radiowego majówkowego spotkania przed nami. To dziewiąta, a razem z dziewiątą wiadomości z kraju i ze świata w Radiu Elka.
1: Reklama.
2: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas z kartą Intermarché. Papryka czerwona, kilogram 9,99. Olej rzepakowy wielkopolski, 1 litr, 5,25 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz hit cenowy, pomidor malinowy, kilogram za jedyne 9,99. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
3: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
1: Reklama.
4: Śmiertelny wypadek na jeziorze Sternik był pod wpływem alkoholu. Trump zapowiada podniesienie ceł i wycofanie części żołnierzy z Niemiec. Dziś finał piłkarskiego Pucharu Polski o 16 na Narodowym Górnik Kraków. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwie osoby zginęły w wyniku wywrócenia się łodzi na jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim na Pomorzu. Do tragicznego zdarzenia doszło późno wieczorem. Na łodzi miało być 5 osób. Po wypadku jedna dopłynęła do brzegu. Dwie osoby zostały uratowane przez ratowników, ale dwojga nie udało się uratować. Znaleźli ich potem nurkowie. Policja zatrzymała 33-letniego sternika, który miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Donald Trump ogłosił w ciągu kilku godzin dwie decyzje wymierzone w Niemcy i Unię Europejską. Wycofa z Niemiec 5 tysięcy żołnierzy oraz podniesie cła na europejskie samochody osobowe i ciężarowe do 25%. Wycofanie wojsk to według szefa Pentagonu Hexeta wynik analizy potrzeb USA, choć jak dodaje portal Politico, Pentagon był tym zaskoczony. Wcześniej Trump groził wycofaniem wojsk w odpowiedzi na krytykę wojny na Bliskim Wschodzie. Podniesienie ceł na samochody Trump tłumaczy łamaniem umowy handlowej przez Europę. Europejscy urzędnicy odpowiadają: to niedopuszczalne, mówią, my przestrzegamy umowy, Amerykanie ją łamią. Ceny wynajmu mieszkań spadły, ale koszty ponoszone przez najemców pozostały bez zmian, wynika z raportu grupy Morizon Gratka. Cena ofertowa wynajęcia kawalerki spadła w Polsce średnio o około 5%, a dwupokojowego mieszkania o 3%. Rośnie jednak czynsz dla administracji i rachunki, dlatego cena realnie utrzymuje się na tym samym poziomie. Górnik Zabrze i Raków Częstochowa zagrają dziś o piłkarski Puchar Polski. Mecz zapowie Przemysław Pozowski.
5: Zabrzanie w finale wystąpił po raz 14, a ekipa z Częstochowy po raz 5. W półfinałach Górnik ograł w Bydgoszczy trzecioligowego Zawisze 1-0, natomiast Raków pokonał GKS Katowice, ale dopiero po rzutach karnych. Zabrzanie wracają do finału po 25 latach, wtedy w dwumeczu przegrali z Polonią Warszawa. W sumie z 13 finałów wygrali 6, ale po raz ostatni ponad 50 lat temu. Z kolei Raków do decydującego spotkania po raz pierwszy awansował w 1967 roku. Pierwsze zwycięstwo to już jednak era Marka Papszuna i triumf w Lublinie w 2021 roku. Później był jeszcze triumf na Stadionie Narodowym, no i porażka w 2023 roku w finale w karnych z Legią.
4: Finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym o 16.
2: Radio Elka, lokalne radio.

0: Czas rozpocząć kolejną godzinę naszego dzisiejszego sobotniego majówkowego spotkania na antenie Radia LK. Eryk Woźniak, kłaniam się sprzed radiowego mikrofonu. Sobota, drugi dzień maja konkretnie w kalendarzu, a imieniny obchodzi Zygmunt, Atanazy, Anatol, Walter i Walenty. Dziś także dzień flagi.
1: Reklama.
2: Sponsorem pogody jest Party Shop, twój sklep imprezowy. Już niedługo pierwsze komunie. W ofercie mamy zaproszenia, podziękowania, dekoracje oraz upominki. Leszno, Niepodległości 49, Gostyń, Świętego Floriana 3. Sponsorem pogody jest Nexbał. Okna, bramy, drzwi. Obrońców Lwowa 18 w Lesznie. Nasi doradcy Lucyna, Agnieszka, Łukasz i Darek wysłuchają i pomogą ci wybrać. Nexbał. Okna, bramy i drzwi. Jesteśmy dla was od 30 lat.
1: Reklama.
0: W regionie dzisiaj naprawdę przyjemnie ciepło, komfortowo, aż chce się spędzić czas na świeżym powietrzu, trzeba to przyznać. Noc najbliższa spokojna, bez przymrozków, z temperaturą, bez przymrozków, no bo w okolicach 10 stopni powyżej zera nawet możemy zobaczyć. Jutro, trzeci dzień maja, więcej ciepła w regionie, nawet 25 do 27 stopni miejscami w regionie, a początek nowego tygodnia przyniesie nadal temperatury powyżej 20 stopni, ale pogoda zacznie się zmieniać. Pojawi się więcej chmur, możliwe będą przelotne opady deszczu, ale też nie zabraknie słońca.
1: Reklama.
2: Doskonałej pogody życzy Umikop. Żwirownia w Zaborówcu i Śmiglu. Usługi transportowe, roboty ziemne. Umikop. Zaborówiec. Powstańców Wielkopolskich 18 65 549 44 24.
3: Słonecznej pogody życzy sklep z basenami i akcesoriami DuxWave. Baseny spa, jacuzzi i sauny. Zobacz nasze produkty na żywo i skorzystaj z fachowego doradztwa. Leszno, ulica Gronowska 4.
1: Reklama. Baby, go!

0: Reklama.
1: Profesjonalni kierowcy, komfortowe auta i zawsze na czas. Atrakcyjne zniżki dla stałych klientów. Zamówienia na teraz i terminowe. Szybki dojazd i bezpieczna jazda. Zadzwoń 605 292 292 lub zamów taksówkę przez naszą aplikację.
2: Gorące rytmy i weekendowa lapa, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
3: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
4: Jak sezon rowerowy, to z salonami Shaver. Zapraszamy do Leszna, Geodetów 9 obok Galerii Leszno oraz Kościan, Aleje Kościuszki przy Urzędzie Miasta. Wiosenne porządki w magazynie, rabaty nawet do -30%. Przyjdź i przekonaj się sam. Zapraszamy.
5: W Domi jest klimat jak na targowisku. Złom tu, rozmowa tam, ustalisz wszystko. Trochę żartu, trochę gadania i złom z głowy bez narzekania. Punkt złomu Domi w Lesznie, 1 maja 11, narożnik z Leśną przed Zaborowem.
6: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
2: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885 20 20 10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces. Radio Elka.
0: Reklama.

0: I już po godzinie 9:00 poranek w pełni sobotniej odsłony, tak możemy to nazwać. Jedni dopiero szukają kawy, inni już planują grilla z taką precyzją, jakby to była operacja logistyczna. Do tego Polonia gdzieś na świecie też pewnie zerka na swoje lokalne soboty. Ja widzę w tym wszystkim jedną wspólną rzecz, moi drodzy. Każdy dziś coś odpala, tylko w różnych strefach czasowych. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy są poza granicami i słuchają Radia Elka choćby przez naszą aplikację.
1: Reklama.
2: Opel Rakowski w Rdzynie zaprasza na prezentację zupełnie nowej odsłony modelu Corsa. To auto zaskakuje, zachwyca i przyciąga uwagę. Łączy małe z wielkim. Małe są ceny. Corsa jest dostępna już od 73 tysięcy złotych. Małe są koszty ubezpieczenia, tylko 1% wartości auta. Małe są koszty leasingu, bo już od 100%. Zerowe są koszty kredytu w ofercie 50 na 50. Wielka jest nazwa, która już dawno stała się synonimem auta miejskiego. Wielka jest też oferta na ten model w salonie Rakowski Autogrup w Rdzynie.
3: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
4: Pragniesz odkryć komfort bez granic? Wystarczy jeden krok do odświeżonego salonu Materace Leszno, Raczyńskiego 8. A tam wygoda w najczystszej postaci. Nowa ekspozycja, materace i łóżka na wymiar, meble kuchenne, biurowe i łazienkowe, zabudowa wnęk, szafy i więcej. www.materace-leszno.pl. Raczyńskiego 8, przy skrzyżowaniu ulic Zacisze i Fabrycznej. Uwaga, przy zakupach powyżej 600 zł, transport gratis. Szczegóły w salonie. Zapraszamy.
5: Znacie ten zapach? Dym, aromat przypraw i skwierczące mięso na ruszcie. Sezon grillowy w Słomieński 1904 właśnie się zaczął. Na naszych ladach czekają już kiełbasy, karkówki i grillowe specjały z polskiego mięsa. Przygotowane według tradycyjnych receptur, które znamy od ponad 120 lat. Słomieński 1904. Do zobaczenia przy grillu.
6: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
7: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
6: A magazyny energii też mają?
7: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
1: Reklama.

0: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas. Hity cenowe. Lody bracia Koral jak dawniej. 900 ml. 13,99. Makaron Conghiglioni. Duże muszle. Primo Gusto. 250 gramów. 2,99. Oraz tylko z kartą Intermarché. Pomidor malinowy. Kilogram. 9,99. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje. Morliny są gorące.
2: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
3: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.

0: Przedsiębiorco, nie przepłacaj za wywóz śmieci. Zapoznaj się z ofertą M-Eco. Jesteśmy firmą stąd, lokalną, posiadającą pozwolenie na odbiór i transport państwa odpadów komunalnych. Zapoznaj się z naszą ofertą na www.m-eco.pl lub na Facebooku. Przedsiębiorco, nie przepłacaj za odbiór śmieci. Skontaktuj się z M-Eco. Zadzwoń 725 202 222 i dowiedz się więcej.
1: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Reklama.

0: smaki. Skup ze wsaziemnice. Telefony 601 191 944.
1: Sezon rowerowy w Euro Rower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Euro Rower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Euro Rower, tu jest twój rower.
2: Novimex. Recyklingiem zajmujemy się od lat. Novimex. Podstawiamy kontenery na gruz oraz inne materiały budowlane i przemysłowe. Novimex. Prowadzimy skup złomu oraz odbiór makulatury i folii. Zapraszamy. Konkolewo, ulica Zielona 10. Zobacz więcej na www.novimex.com.pl lub zadzwoń 603 56 32 07.
3: W chwilach pożegnania najważniejsze jest zrozumienie, szacunek, profesjonalizm. Dlatego w Momentum w Lesznie jesteśmy z Państwem na każdym etapie ostatniej drogi. Mamy dom pogrzebowy z salą pożegnań. Posiadamy własne krematorium, dzięki czemu unikają Państwo pośrednictwa innego zakładu pogrzebowego i obniżają tym samym koszt całego pogrzebu. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami. Zakład pogrzebowy Momentum, Leszno, ulica Wałowa 11, telefon 501-631-909. Jesteśmy wtedy, kiedy najbardziej nas potrzebujesz.
4: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
5: Reklama.
6: Pół miliona śmieciówek ma być zamienionych na umowy o pracę, zapowiada rząd. Dzisiaj dzień flagi, w całym kraju zaplanowano szczególne atrakcje. Rosjanka Andriejewa zagra z Ukrainką Kostiuk w finale tenisowego turnieju w Madrycie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Blisko pół miliona śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę. Taką deklarację złożyła w święto pracy minister pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jednocześnie od początku maja obowiązują nowe zasady zaliczania w poczet stażu pracy innych form zatrudnienia niż etat. Szymon Kępka.
7: O ile od stycznia ta możliwość zaliczenia na przykład pracy na umowie zlecenie do stażu pracy była w sektorze publicznym, to od teraz dotyczy to także firm prywatnych, mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
8: Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
7: Przekształcenia śmieciówek w inne umowy mają ruszyć w lipcu, równo z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy, dodaje ministra.
8: Zakładamy, że dzięki reformie Państwowej Inspekcji Pracy, która wejdzie w życie już 8 lipca, uda się Państwowej Inspekcji Pracy zlikwidować nawet ponad 400 tysięcy umów śmieciowych.
7: Wniosek o zaliczenie danego okresu pracy do swojego stażu można składać w ZUS-ie, a od początku roku ZUS w całej Polsce wydał już ponad milion tak zwanych zaświadczeń stażowych.
6: 2 maja to uroczysty dzień flagi. W całej Polsce przygotowano atrakcję. Rozwinięcie najdłuższej flagi Polski o długości 3 km w Bornem Sulinowie w Zachodniopomorskiem. W Warszawie odbędą się manewry łodzi wiślanych. Tradycyjne łodzie udekorowane biało-czerwonymi flagami wykonają na wodzie choreografię, które będzie można podziwiać na przykład z bulwarów w dół rzeki od Centrum Nauki Kopernik. Z kolei w Łodzi w samopołudnie najsłynniejsza ulica Piotrkowska zamieni się w 123-metrową biało-czerwoną flagę. Na dziś zaplanowano wręczenie nominacji generalskich przez prezydenta Karola Nawrockiego. Nominację wskazał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Rosjanka z Ukrainką w finale tenisowego turnieju w Madrycie. O 17:00 Mira Andriejewa zagra z Martą Kostiuk. Jutro w finale mężczyzn zagrają Włoch Jannik Sinner z Niemcem Aleksandrem Zverevem. A w lidze NBA Los Angeles Lakers wygrali 4. mecz z Houston Rockets i awansowali do 2. rundy playoff. Zagrają w niej z aktualnymi mistrzami Oklahoma City Thunder.

0: Radio Elka, lokalne radio.
1: Teraz czas na informacje z regionu. Emilia Wojciechowska, zapraszam. Tragiczny wypadek na leszczyńskim lotnisku. Wczoraj przed południem podczas lądowania spadochroniarz uderzył w ziemię. Pomimo długiej reanimacji nie udało się go uratować, mówi Monika Rzymełka, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.
2: W trakcie wykonywania skoków spadochronowych z wysokości 4000 metrów, były to loty komercyjne, w trakcie lądowania 39-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego uderzył w ziemię. Na miejsce zostało zadysponowane lotnicze pogotowie ratunkowe i pomimo długotrwałej reanimacji wielu osób zaangażowanych i służb, tą reanimację życia mężczyzny nie udało się uratować, zmarł na miejscu wypadku.
1: Dokładne przyczyny zdarzenia będą badać policja pod nadzorem prokuratury oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Strażacy przez całą noc z czwartku na piątek dogaszali pożar balotów słomy na polu w pobliżu ulicy Przejezdnej w Lesznie. Płomienie były tak duże, że widać je było z daleka. Jak poinformował dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie, spłonęło około 150 balotów słomy. Strażacy skupili się przede wszystkim na niedopuszczeniu do rozprzestrzenienia się ognia. Straty oszacowano na około 25 tysięcy złotych. Wstępną, najbardziej prawdopodobną przyczyną pożaru było podpalenie. Smaki z czterech stron świata i warszawski miejski folk na Starym Rynku. W Sławie rozpoczął się jarmark produktu lokalnego. Dopisali wystawcy i kupujący. Stoiska z pysznościami można odwiedzać także dzisiaj. Materiał Macieja Iżyckiego.
3: Witamy na jarmarku produktu lokalnego w Sławie. Tradycyjne, uroczyste rozpoczęcie. Poproszę pana burmistrza Sławy Cezarego Skrakuły.
4: Szanowni państwo, jarmark sławski ze swoją tradycją już jest znany, przynajmniej wobec, ale ja chciałem z tego miejsca powitać wszystkich producentów, handlowców, w ogóle tych ludzi, którym się chciało przygotować stoiska, tych, którzy zajmują się produkcją produktów lokalnych, a przede wszystkim, że chciało im się przyjechać do Sławy. Serdecznie za to im dziękuję. Natomiast jestem przekonany, że tradycja smaku w Sławie obowiązuje, więc chciałbym życzyć państwu jak najlepszych wrażeń tutaj na jarmarku. Myślę, że każdy sobie coś znajdzie dla siebie. Chciałbym tylko życzyć państwu miłego pobytu w Sławie, na jarmarku w Sławie, bo jarmark jeszcze jutro będzie trwał, ale niedziela też będzie dla nas.
5: Baranowski Maciej.
6: Zewskowy. Tutaj w niezwykły sposób pan piecze ten chleb. Tutaj bezpośrednio już na jarmarku.
5: Tak, na jarmarku. Część była na piekarni odpiekana, teraz na bieżąco pieczemy tutaj właśnie w piecu, opalanym drzewem owocowym.
6: Piec to jakiś taki stary, bo tak wygląda.
5: Frankenstein, stuletni piec z Ząbkowic Śląskich.
6: Stuletni, i ciągle działa.
5: Tak, ciągle działa.
6: Podoba wam się jarmark?
7: Oczywiście. Jest dużo rzeczy do kupienia, przeważnie przyprawy, z czego ja jestem po gastronomii, to mi się bardzo przyprawy przydadzą.
6: Czyli rozumiem, że zakupy zrobione.
7: Oczywiście, że tak.
1: Niemal 200 biegaczy wzięło udział w 13. edycji Biegu Borków w Osiecznej. W rywalizacji na 5 kilometrów bezkonkurencyjny okazał się Marcin Budny, który zwyciężył z czasem 16 minut. Wśród kobiet triumfowała Agnieszka Golak. Na dystansie 10 kilometrów najlepszy okazał się Andrzej Iliw, który na mecie zameldował się po 35 minutach i 23 sekundach.
8: Super, trochę taki wiatr był delikatny, ale ogólnie trasa jest super. Dwa podbiegi było takich cięższych do mety, ale ogólnie fajny biec. Zadowolony jestem bardzo.
1: Najszybszą kobietą na tym dystansie była Monika Rabiega. Zdjęcia z biegu w Osiecznej oraz z innych wydarzeń majówkowych znajdziecie oczywiście w portalu lk.pl. Zapraszam.
0: Radio Elka, lokalne radio.

0: Za nami na antenie Radia Wielka Wiadomości z kraju i ze świata i najświeższe wydanie wiadomości lokalnych, a teraz czas na życzenia imieninowe. Te w sobotę 2 maja przyjmuje Zygmunt, Atanazę, Anatol, Walter i Walenty. Dzisiaj dzień flagi, przypomnę, a przed mikrofonem Eryk Woźniak. Witajcie!
1: Reklama.
0: Sponsorem pogody jest Party Shop. Wszystko na ślub i rocznicę. Upominki, kartki, opakowania prezentowe również z personalizacją. Leszno, ulica Niepodległości 49, Gostyn, ulica Świętego Floriana 3.
2: Sponsorem pogody jest Nexbał. Okna, bramy, drzwi. Obrońców Lwowa 18 w Lesznie. Nasi doradcy Lucyna, Agnieszka, Łukasz i Darek wysłuchają i pomogą Ci wybrać. Nexbał. Okna, bramy i drzwi. Jesteśmy dla Was od 30 lat.
1: Reklama.
0: I zerkamy na informacje pogodowe, na mapy pogodowe po 10 na antenie Radia Elka. Jeżeli chodzi o temperaturę, już 17-18 stopni powyżej zera. 1025 hektopaskali to na barometrze. Wiatr wieje do nas teraz z południa z prędkością 10 km na godzinę. 24 to dziś maksymalna temperatura w cieniu, jutro nawet 27.
1: Reklama.
2: Doskonałej pogody życzy Umikop. Żwirownia w Zaborówcu i Śmiglu. Usługi transportowe. Roboty ziemne. Umikop. Zaborówiec. Powstańców Wielkopolskich 18 65 549 44 24.
3: Słonecznej pogody życzy sklep z basenami i akcesoriami DuxWave. Baseny spa, jacuzzi i sauny. Zobacz nasze produkty na żywo i skorzystaj z fachowego doradztwa. Leszno, ulica Gronowska 4.
1: Reklama.
4: We're gonna start the rebellion, you know.

0: Reklama.
1: Poszukujesz najbardziej komfortowego SUV-a w swojej klasie? Nowa generacja kultowego Citroena C5 Aircross jest już w naszym salonie. Modele z rocznika 2026 z rabatami jak 2025. Ceny już od 129 tysięcy złotych brutto. Duży wybór aut na miejscu, atrakcyjne formy finansowania i ubezpieczenia. Zapraszamy! Rakowski Autogrup w Rydzynie. Telefon 500 135 518.
2: Pralka stanęła? Lodówka nie chłodzi? A może zmywarka odmówiła współpracy? Zadzwoń do Złotej Rączki Leszno. Naprawiamy sprzęt AGD. Lodówki, pralki, zmywarki, piekarniki, suszarki i ekspresy do kawy. Nasz największy atut? Dojazd do klienta i naprawa na miejscu. Naprawiamy też okna, drzwi i rolety. Wykonamy wiercenie, usługi elektryczne i hydrauliczne. Złota Rączka Leszno. Zadzwoń 570 862 883. Bo w domu wszystko musi działać.
3: Wypożyczalnia sprzętu medycznego w Lesznie zaprasza. Sprzedajemy i wypożyczamy łóżka rehabilitacyjne i materace, koncentratory tlenu, lampy Bioptron oraz szyny CPM czy Atromot K1 do rehabilitacji stawu kolanowego i wiele innych. Leszno, ulica Szybowników 53, telefon 601-78-46-47.
1: Miasto Leszno zaprasza na Leszczyńskie po królewsku. 2 maja Leszczyński Rynek zamieni się w przestrzeń pełną muzyki, tańca, historii i rodzinnych atrakcji. W ramach urodzin miasta czeka nas wyjątkowe wydarzenie inspirowane postacią króla Stanisława Leszczyńskiego. Najpierw spacer śladami króla z przewodnikiem, potem uroczysty orszak z królewską parą, mażoretkami i orkiestrą dętą. Następnie pokazy artystyczne i atrakcje dla całych rodzin. A wieczorem wspaniały koncert operetkowy od Wiednia do San Remo i widowiskowy występ Stefano Terracino z tancerzami.
4: 885

0: 20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Salon Rakowski w Rydzynie ogłasza prawdziwą rewolucję na nowe modele Kia z roku produkcji 2025. Miejskie Picanto z rabatem 6000 zł. Nieco większy stonik oferuje obniżkę ceny już o 12,5 tysiąca zł. Komfortowy crossover X-Seat tańszy o 22 tysiące, a flagowy SUV Sportage o 10 tysięcy zł. Na wybrane modele oferujemy kredyt 50/50, 0%. Natomiast na deser serwujemy promocyjne finansowania na auta z roku 2026. Zapraszamy do salonu Kia Rakowski w Rydzynie na stronę internetową www.rakowskikia.pl lub do kontaktu telefonicznego pod numer 500 135 517.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Sezon rowerowy w Euro Rower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Euro Rower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Euro Rower, tu jest twój rower.
4: Gorąco? Wpadaj!

0: i weekendowa lapa, czyli grill z radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
1: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
2: Dni Leszna 2026 nadchodzą z pełną mocą. W piątek 8 maja na stadionie imienia Alfreda Smoczyka zagrają Kaja, Oskar Cyms oraz Marcin Rozynek i Atmosphere. Złap bilety online lub w kasie MOK przy ulicy Jana Ostroroga 9A. W sobotę 9 maja wspólnie bawimy się na leszczyńskim rynku. Występy orkiestry i zespołów oraz kabarety Łowcy.b, Kabaret Jurki i Zofia Dragan. Zapraszają Miejski Ośrodek Kultury i Miasto Leszno. Szczegóły na www.mok.leszno.pl.
3: Marzysz o pięknej, gładkiej skórze i wyjątkowej pielęgnacji? Teraz to możliwe w samym sercu Leszna. Salon kosmetyczny Gold Bloom zaprasza na rewolucyjne zabiegi z wykorzystaniem jedynego w Lesznie urządzenia Venus, najnowszej technologii, która odmieni Twoją skórę. Salon Gold Bloom, Leszno, ulica Niepodległości 41. Znajdziesz nas także na Facebooku i Instagramie. Do końca maja przy zakupie dowolnej usługi profesjonalna diagnoza cery analizatorem Preme gratis.
4: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
5: Zapraszamy do salonu Renault Dacia, firma Smyktała, Leszno, ulica Poznańska 6, telefon 65 529 43 35. Szczegóły na www.smyktała.pl.
6: Reklama.

0: Śmigiel.
1: Śmigiel, ulica Południowa.
2: Betoniarnia. Telefon 65 518 0250. U nas kupuj z
1: nami budu. Czas na niższe ceny i wyprzedaże w Betoniarni Śmigiel.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
6: Reklama.

No i mamy, 10 już za nami, a jeżeli chodzi o powietrze, no to w nim unosi się coś między dymem z grilla, a wspomnieniem lekcji o Hogwarcie. Dzisiaj dzień Harry'ego Pottera. Robi swoje, bo nawet najbardziej zwyczajne sprawy nabierają dziś lekko magicznego tonu, trzeba przyznać. Ja mam wrażenie, że gdyby ktoś teraz machnął patykiem, to kiełbasa sama by się przewróciła na drugą stronę. Chociaż myślę, że to nie jest jeszcze odpowiedni czas na grilla, ale niektórzy może już działają.

0: Firma transportowa Hyla z okolic Bojanowa, specjalizująca się w przewozie żywych zwierząt, zatrudni kierowców z kategorią C na trasy krajowe. Codziennie w domu z możliwością postoju auta w miejscu zamieszkania. Zatrudnimy również kierowców z kategorią C plus E na trasy międzynarodowe. Więcej informacji pod numerem 694 411 198.
1: Były to ogłoszenia Radia LK.

0: Reklama.
1: Automruz Telegram.
2: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku w Lesznie. Oferujemy pełną gamę modeli. Nowoczesne silniki spalinowe, oszczędne hybrydy oraz samochody w pełni elektryczne. Niezależnie czego szukasz, mamy auto dopasowane idealnie do Ciebie. Najnowsza technologia i jakość w jednym miejscu. Odwiedź nas i poznaj technologiczną przewagę. Rusz w drogę po nowe doświadczenia. Omoda Jayku. Grupa Automruz. Leszno, ulica Baronowa 55. Telefon 65 5 529 39 39.
0: Reklama.

0: zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas hity cenowe. Kiełbasa ogniskowa, nasza wędzarnia, kilogram 24,99. Kaszanka wiejska, nasza wędzarnia, kilogram 12,99. Oraz idealna na grilla karkówka wieprzowa bez kości, kilogram w super cenie 22,99. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
1: Przedszkole i żłobek, kolorowy świat.
2: Szukasz przedszkola, które wspiera rozwój Twojego dziecka? Oferujemy wczesną diagnozę i wsparcie dla maluchów z trudnościami. Kształcenie specjalne i WWR, alpakoterapia, TUS, SI i wiele innych zajęć terapeutycznych i sportowych. Nauka języków obcych i pełne wyżywienie z własnej kuchni. Także diety specjalistyczne. Rekrutacja trwa cały rok. Przedszkole i żłobek, kolorowy świat. Leszno, ulica Prusa 35.
3: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
4: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
3: A magazyny energii też mają?
4: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
5: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
6: Reklama.
7: Amerykanie wycofają 5000 żołnierzy z Niemiec, ogłosił Pentagon. Ratownicy z Mazur dostali pieniądze, nie muszą już sprzedawać łodzi ratunkowej. Miłośnicy parowozów z całej Polski mile widziani w Wolsztynie. Dziś wielka parada. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone zmniejszą swoją obecność wojskową w Europie. Pentagon ogłosił wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec. Co stoi za tą decyzją i jakie będą jej skutki? Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
8: Redukcja ma zostać przeprowadzona w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. To oznacza powrót do poziomu obecności amerykańskich wojsk sprzed pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Decyzja wpisuje się w linię polityczną Trumpa, który już wcześniej zapowiedział ograniczenie liczby żołnierzy w Niemczech. Według amerykańskich urzędników wpływ na nią miały napięcia z Berlinem i brak wsparcia części europejskich sojuszników dla działań USA. Z Niemiec wycofany zostanie m.in. zespół brygady bojowej, a planowany batalion artylerii dalekiego zasięgu nie zostanie tam w ogóle rozmieszczony. Mimo redukcji, Niemcy pozostają największą bazą amerykańskiej armii w Europie. Stacjonuje tam około 35 tysięcy żołnierzy USA.
7: Trump sugerował też ostatnio wycofanie części wojsk z Hiszpanii i Włoch. Ratownicy z Mazur nie muszą już sprzedawać swojej łodzi, żeby mieć pieniądze na przetrwanie sezonu. Rząd znalazł dodatkowe 500 tysięcy złotych. Można już wycofać ofertę, zapewnia wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król.
9: Środki jeszcze Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe miały jeszcze na kilka miesięcy, ale żeby poczuło się bezpiecznie, a przy okazji również mieszkańcy, żeby się poczuli bezpieczniej, to postanowiliśmy jeszcze przed sezonem żeglarskim dodatkowe środki uruchomić, żeby nie zabrakło nikomu ani paliwa, ani pieniędzy na dyżury.
7: W Giżycku wczoraj oficjalnie otwarto tegoroczny sezon żeglarski. 10 lokomotyw z Polski, Czech, Luksemburga, Niemiec i Belgii weźmie udział w paradzie parowozów w wielkopolskim Wolsztynie. Impreza od lat przyciąga tysiące miłośników kolei i turystów z całej Polski. Parada lokomotyw zacznie się o 13:45. Potrwa mniej więcej do 15:10. Gra też piłkarska ekstraklasa. Legia wygrała z Widzewem 1-0, strzeliła gola w doliczonym czasie gry. A Korona zremisowała z Piastem 1-1. Dziś Lech może zbliżyć się do obrony Mistrzostwa Polski. Wieczorem gra w Lublinie z Motorem, a o Puchar Polski zmierzą się o 16 na Stadionie Narodowym Górnik Zabrze i Raków Częstochowa.
0: Radio Elka, lokalne radio.

0: I po raz kolejny dziś zerkam do kalendarza. Tutaj sobota, drugi dzień maja, co oznacza, że do końca roku jeszcze 243 dni. Imieniny świętuje Zygmunt, Atanazy, Anatole, Walter i Walenty, a przed mikrofonem Eryk Woźniak. Dzień dobry.
1: Reklama.
2: Sponsorem pogody jest Party Shop, twój sklep imprezowy. Już niedługo pierwsze komunie. W ofercie mamy zaproszenia, podziękowania, dekoracje oraz upominki. Leszno, Niepodległości 49, Gostyń, Świętego Floriana 3. Sponsorem pogody jest Nexbał. Okna, bramy, drzwi. Obrońców Lwowa 18 w Lesznie. Nasi doradcy Lucyna, Agnieszka, Łukasz i Darek wysłuchają i pomogą ci wybrać. Nexbał. Okna, bramy i drzwi. Jesteśmy dla was od 30 lat.
1: Reklama.
0: W regionie dzisiaj naprawdę przyjemnie ciepło, komfortowo, aż chce się spędzić czas na świeżym powietrzu, trzeba to przyznać. Noc najbliższa spokojna, bez przymrozków, z temperaturą, ba, bez przymrozków, no bo w okolicach 10 stopni powyżej zera nawet możemy zobaczyć. Jutro, trzeci dzień maja, więcej ciepła w regionie, nawet 25 do 27 stopni miejscami w regionie, a początek nowego tygodnia przyniesie nadal temperatury powyżej 20 stopni, ale pogoda zacznie się zmieniać. Pojawi się więcej chmur, możliwe będą przelotne opady deszczu, ale też nie zabraknie słońca.
1: Reklama.
2: Doskonałej pogody życzy Umikop. Żwirownia w Zaborówcu i Śmiglu. Usługi transportowe, roboty ziemne. Umikop. Zaborówiec. Powstańców Wielkopolskich 18 65 549 44 24.
3: Słonecznej pogody życzy sklep z basenami i akcesoriami DuxWave. Baseny spa, jacuzzi i sauny. Zobacz nasze produkty na żywo i skorzystaj z fachowego doradztwa. Leszno, ulica Gronowska 4.
1: Reklama.

0: Maki, skup żyw za ziemnicę. Telefon 601 191 944.
1: Sezon rowerowy w Euro Rower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Euro Rower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Euro Rower, tu jest twój rower.
2: Pralka stanęła? Lodówka nie chłodzi? A może zmywarka odmówiła współpracy? Zadzwoń do Złotej Rączki Leszno. Naprawiamy sprzęt AGD. Lodówki, pralki, zmywarki, piekarniki, suszarki i ekspresy do kawy. Nasz największy atut? Dojazd do klienta i naprawa na miejscu. Naprawiamy też okna, drzwi i rolety. Wykonamy wiercenie, usługi elektryczne i hydrauliczne. Złota Rączka Leszno. Zadzwoń 570 862 883. Bo w domu wszystko musi działać.
3: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
4: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
5: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
6: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
7: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
3: Zamów reklamę w Radiu Elka 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces. Radio Elka.
8: Reklama.

0: No i jest po godzinie 11:00, słuchacie Radia LK. Polonia i Polacy za granicą, słuchajcie, też mają dziś swoje święto, więc świat robi się trochę mniejszy i bardziej nasz, trzeba to opowiedzieć głośno. Ja myślę o tym, że różne mogą być też soboty, ale emocje często podobne. Trochę tęsknoty, trochę radości i dużo telefonów. Co tam u was? Jak na grillu? Pamiętajcie, te telefony są bardzo ważne. Po pierwsze, żeby wykonać połączenie do swoich bliskich za granicą, a po drugie, żeby słuchać Radia LK przez mobilną aplikację.
1: Reklama.
2: Opel Rakowski w Rdzynie zaprasza na prezentację zupełnie nowej odsłony modelu Corsa. To auto zaskakuje, zachwyca i przyciąga uwagę. Łączy małe z wielkim. Małe są ceny. Corsa jest dostępna już od 73 tysięcy złotych. Małe są koszty ubezpieczenia, tylko 1% wartości auta. Małe są koszty leasingu, bo już od 100%. Zerowe są koszty kredytu w ofercie 50 na 50. Wielka jest nazwa, która już dawno stała się synonimem auta miejskiego. Wielka jest też oferta na ten model w salonie Rakowski Auto Group w Rdzynie.
3: Rodzice, dajcie szansę swoim dzieciom, a my nauczymy je grać na wybranym instrumencie. Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Jarocinie zaprasza dzieci od 6 do 16 roku życia. Rekrutacja trwa do końca maja, a nauka jest bezpłatna. Nie czekaj, przyjdź do Pałacu Radolińskich, ulica Park 3 w Jarocinie i zapisz się już dziś. Odwiedź nas na psmjarocin.pl lub na Facebooku. Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Jarocinie to miasto muzyki.
4: Pragniesz odkryć komfort bez granic? Wystarczy jeden krok do odświeżonego salonu Materace Leszno, Raczyńskiego 8. A tam wygoda w najczystszej postaci. Nowa ekspozycja, materace i łóżka na wymiar. Meble kuchenne, biurowe i łazienkowe. Zabudowa wnęch, szafy i więcej. www.materace-leszno.pl Raczyńskiego 8, przy skrzyżowaniu ulic Zacisze i Fabrycznej. Uwaga, przy zakupach powyżej 600 zł, transport gratis. Szczegóły w salonie. Zapraszamy.
0: Jak sezon rowerowy, to z salonami Shaver. Zapraszamy do Leszna, Geodetów 9 obok Galerii Leszno oraz Kościan, Aleje Kościuszki przy Urzędzie Miasta. Wiosenne porządki w magazynie. Rabaty nawet do minus 30%. Przyjdź i przekonaj się sam. Zapraszamy.
5: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
6: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
7: W Domi jest klimat jak na targowisku. Złom tu, rozmowa tam, ustalisz wszystko. Trochę żartu, trochę gadania i złom z głowy bez narzekania. Punkt złomu Domi w Lesznie, 1 maja 11, narożnik z Leśną przed Zaborowem.
0: Dobry czas na zakup węgla. Kup węgiel z gwarancją jego jakości i w bardzo dobrej cenie. Przedsiębiorstwo handlowe Hudak zaprasza do swoich punktów sprzedaży. Pełna oferta na stronie www.hudak.com.pl lub w naszych oddziałach. Dobry czas na zakup węgla. Przedsiębiorstwo Hudak zaprasza.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

0: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas. Hity cenowe. Masło Ekstra Gostyń. 200 gramów. Najtaniej w mieście. 4,69. Lody Bracia Koral Jak Dawniej. 900 ml. 13,99. Oraz kawa ziarnista Jakobs. Kilogram. 59,99. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
1: W chwilach pożegnania najważniejsze jest zrozumienie, szacunek, profesjonalizm. Dlatego w Momentum w Lesznie jesteśmy z Państwem na każdym etapie ostatniej drogi. Mamy dom pogrzebowy z salą pożegnań. Posiadamy własne krematorium, dzięki czemu unikają Państwo pośrednictwa innego zakładu pogrzebowego i obniżają tym samym koszt całego pogrzebu. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami. Zakład pogrzebowy Momentum, Leszno, ulica Wałowa 11, telefon 501-631-909. Jesteśmy wtedy, kiedy najbardziej nas potrzebujesz.
0: Dni Leszna 2026 nadchodzą z pełną mocą. W piątek 8 maja na stadionie imienia Alfreda Smoczyka zagrają Kaja, Oskar Cyms oraz Marcin Rozynek i Atmosphere. Złap bilety online lub w kasie MOK przy ulicy Jana Ostroroga 9A. W sobotę 9 maja wspólnie bawimy się na leszczyńskim rynku. Występy orkiestr i zespołów oraz kabarety Łowcy.b, Kabaret Jurki i Zofia Dragan. Zapraszają Miejski Ośrodek Kultury i Miasto Leszno. Szczegóły na www.mok.leszno.pl.
2: Nowimex. Recyklingiem zajmujemy się od lat. Nowimex. Podstawiamy kontenery na gruz oraz inne materiały budowlane i przemysłowe. Nowimex. Prowadzimy skup złomu oraz odbiór makulatury i folii. Zapraszamy. Konkolewo, ulica Zielona 10. Zobacz więcej na www.nowimex.com.pl lub zadzwoń 603 56 32 07.
3: Reklama.

0: I za moment wspólnie powitamy południe. Razem z godziną 12 na antenie Radia Elka. Serwis wiadomości z kraju i ze świata i wiadomości lokalne.
1: Reklama.
2: Automruz Telegram.
3: Oh my god, słyszałeś? To się dzieje naprawdę.
4: Masz na myśli OMG? Trudno powstrzymać emocje. Kultowa brytyjska marka samochodów MG zadomowi się na dobre w Lesznie. Pierwszy salon i serwis samochodów MG w regionie.
3: MG, zawsze chciałam je mieć.
4: Mówisz i masz. MG. Grupa Automruz zaprasza. Leszno, Aleje Jana Pawła II-2.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Przedsiębiorco, nie przepłacaj za wywóz śmieci. Zapoznaj się z ofertą M-Eko. Jesteśmy firmą stąd, lokalną, posiadającą pozwolenie na odbiór i transport państwa odpadów komunalnych. Zapoznaj się z naszą ofertą na www.m-eko.pl lub na Facebooku. Przedsiębiorco, nie przepłacaj za odbiór śmieci. Skontaktuj się z M-Eko. Zadzwoń 725 202 222 i dowiedz się więcej.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Świnie, bydło masz na sprzedaż? Nikt ci lepszej kasy nie da. Dobry transport, szybka kasa. Firma Przybył, to jest klasa.
5: Prowadzimy sprzedaż prosiąt z renomowanych hodowli z Danii i Holandii. Ras Danbred Hybrid oraz Topix. Gwarantujemy dostępność zwierząt o najwyższym statusie zdrowotności i jakości. Zadzwoń i dowiedz się więcej. Telefon 782 782 087 lub zobacz na www.skup-przybył.pl.
6: Znacie ten zapach? Dym, aromat przypraw i skwierczące mięso na ruszcie. Sezon grillowy w Słomieński 1904 właśnie się zaczął. Na naszych ladach czekają już kiełbasy, karkówki i grillowe specjały z polskiego mięsa. Przygotowane według tradycyjnych receptur, które znamy od ponad 120 lat. Słomieński 1904. Do zobaczenia przy grillu.
7: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
0: Reklama.
8: Mija właśnie połowa majówki. Polacy korzystają z pięknej pogody. Są też wypadki. Dwie osoby utonęły po wywrotce łódki z nietrzeźwym sternikiem. Węgry chcą odbudować relacje z Polską. W pierwszą wizytę nowy premier Modzior uda się do Warszawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Majówka trwa, a pogoda dopisuje, dlatego wielu turystów ruszyło w Bieszczady, m.in. nad Zalew Soliński. Sezon tradycyjnie rozpoczęli wodniacy, ustawiają się kolejki do zwodowania łódek. W kolejce czeka pani Beata, turystka spod Bełchatowa.
9: Dzisiaj wodujemy łódkę, dzisiaj pewnie pierwszy raz wypłyniemy, popływać z dzieciakami i z dziadkami.
8: Na jeziorze od kilku dni trwają szkolenia żeglarskie. Tymczasem do tragedii doszło na jeziorze w Salinie koło Wejherowa. Dwie osoby zginęły po tym, jak w nocy wywróciła się łódka. Na pokładzie było 5 osób. Sternik pod wpływem alkoholu miał 1,5 promila. Mówi Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie.
10: Jednej z tych osób udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu. Dwie pozostałe osoby zostały podjęte z wody przez służby ratunkowe podczas prowadzonej akcji. Trafiły do szpitala bez zagrożenia życia. Niestety podczas dalszej nocnej prowadzonej akcji z jeziora nurkowie wyłowili kobietę i mężczyznę, a lekarz potwierdził ich zgon.
8: 33-letni sternik został zatrzymany. Może usłyszeć zarzuty po tym, jak policja ustali szczegółowe okoliczności. Po zaprzysiężeniu na premiera Węgier, pierwszą zagraniczną podróżą Petera Modziora ma być wizyta w Polsce. Jak twierdzi profesor Miklós Mitrowicz z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ma to być sygnał odbudowy relacji między Warszawą a Budapesztem. Nowy węgierski rząd chce wrócić do współpracy w regionie.
11: I moim zdaniem, aby osiągnąć nasze cele, czyli węgierskie cele w polityce zagranicznej, musimy najpierw odbudować tradycyjną przyjaźń polsko-węgierską, ponieważ tylko na takim fundamencie można budować silność środkowoeuropejską.
8: Peter Modzior wygrał wybory na Węgrzech 12 kwietnia. Zastąpi na stanowisku premiera Viktora Orbana. Awaria elektrycznego busa pod Morskim Okiem. Zakupiony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska elektryk utknął w piątek na Włosienicy. Dzisiaj jest zabierany na lawecie. Elektryczne busy wróciły na trasę z początkiem majowego weekendu.

0: Radio Elga, lokalne radio.
1: Bardzo cieszymy się, że tak naprawdę kolejne pokolenia już podtrzymują razem z nami tę tradycję. Mąż dba o wszystkie przygotowania, tak? I to takie oficjalne rozpoczęcie też sezonu dla nas.
2: Jestem szczęśliwa, że mogę tutaj być, jak co roku zresztą.
3: Od ilu lat pani jeździ w
2: majówce? Od początku. Dla mnie ten rower to jest wszystko.
3: Organizatorami rowerowej majówki byli miasto Leszno oraz organizacja turystyczna Leszno Region. Pociągi, dworce, tunele, wiadukty, a nawet sceny z życia codziennego, jak pasażerowie na peronach czy para żegnająca się na stacji. To wszystko można

0: oglądać na wystawie makiet kolejowych w hali sportowej we Włoszakowicach. Wszystkie pociągi odjeżdżają zgodnie z rozkładem i raczej nie mają opóźnień. Ekspozycję zorganizowano z okazji 130-lecia linii kolejowej Leszno-Wolsztyn.
1: Michalewicz Karol, jestem członkiem Leszyńskiej Grupy Modelarzy Kolejowych. Jeśli chcemy poznać konkrety, 180 metrów torów, 11 stacji, 17 maszynistów i ponad 35 pociągów, które są cały czas w ruchu. Bardzo ważne jest to, że wszystko jedzie według sztywnego i uszykowanego odpowiednio wcześniej rozkładu jazdy, który jest respektowany czasem i zegarem, który jest przyspieszony czterokrotnie w stosunku do czasu rzeczywistego. Mówiąc krótko, 15 minut mija godzina na makiecie.
2: Rozumiem, że awarii mniej i pociągi bardziej punktualne niż te prawdziwe.
1: Tak, bardziej tutaj dzisiaj jest wyjątkowo tak, że bardziej zawinia czynnik ludzki, aniżeli sprzętowo, ponieważ po prostu jest duże odległości są pomiędzy punktami, trzeba biegać, niektórzy maszyniści muszą przechodzić pomiędzy modułami, to jest kłopotliwe, ale tak jak wspomniałem, staramy się, żeby to wszystko jechało płynnie.
3: Grzegorz Wojtkiewicz z Kuźni Raciborskiej ze Śląska. 5 metrów 40, ta cała stacja Leśna Huta to jest moje dzieło.
2: Skąd ta pasja?
3: Pasja wzięła się stąd, że jako mały chłopiec mieszkałem blisko torów kolejowych w Kuźni Raciborskiej. Zbudowałem stację realną też z tamtych rejonów, też Kuźnia Raciborska właśnie. Tamtą stację budowałem 2 lata. Ta stacyjka Leśna Huta akurat zajęła mi zaledwie 3 miesiące, niecałe.
1: Staramy się, żeby to wszystko ładnie wyglądało dla ludzi, którzy tutaj przyszli, a jesteśmy zachwyceni frekwencją. Wróciłem 3 lata temu do tego wszystkiego. Zacząłem budować stację Włoszakowice i dzisiaj ta stacja jest właśnie na makiecie. Ona nie jest jeszcze wykończona, pracuję nad nią, ale jak mawiają modelarze w budowie makiety, najlepsze jest budowanie makiety. Wcale nie chodzi o to, żeby ją skończyć. Nie znam tutaj nikogo, kto powiedział, zobacz stary, mam gotową makietę.
0: Wystawę można oglądać jeszcze dziś do godziny 18. Organizatorzy zapraszają do hali sportowej we Włoszakowicach. W Lesznie dziś kolejna edycja imprezy upamiętniającej króla Stanisława Leszczyńskiego, czyli Leszczyńskie po królewsku. O 16 na rynek wkroczy uroczysty orszak z udziałem króla, królowej, mażoretek oraz orkiestry dęte i miasta Leszna. W Rydzynie dziś zlot motocyklowy i otwarcie sezonu. Zbiórka przy kościele o godzinie 13. A o tym, co jeszcze dzieje się dziś w naszym regionie, przeczytacie oczywiście w portalu lk.pl w dziale Co, gdzie, kiedy i nie przegap.
4: Radio Elka, lokalne radio.

0: Za nami na antenie Radia Wielka Wiadomości z kraju i ze świata i najświeższe wydanie wiadomości lokalnych, a teraz czas na życzenia imieninowe. Te w sobotę 2 maja przyjmuje Zygmunt, Atanazę, Anatol, Walter i Walenty. Dzisiaj dzień flagi, przypomnę, a przed mikrofonem Eryk Woźniak. Witajcie!
1: Reklama.
0: Sponsorem pogody jest Party Shop. Wszystko na ślub i rocznicę. Upominki, kartki, opakowania prezentowe również z personalizacją. Leszno, ulica Niepodległości 49. Gostyn, ulica Świętego Floriana 3.
2: Sponsorem pogody jest Nexbał. Okna, bramy, drzwi. Obrońców Lwowa 18 w Lesznie. Nasi doradcy Lucyna, Agnieszka, Łukasz i Darek wysłuchają i pomogą Ci wybrać. Nexbał. Okna, bramy i drzwi. Jesteśmy dla Was od 30 lat.
1: Reklama.
0: Skoro mamy majówkę, no to przecież informacje pogodowe są bardzo ważne, a te na majówkę, samą majówkę są bardzo optymistyczne, bo dzisiaj do 24 stopni Celsjusza i piękne słońce, do 27 stopni jutro, w poniedziałek trochę słońca, trochę chmur i opad deszczu, ale ten deszcz przecież jest nam bardzo potrzebny. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, teraz wynosi ono w naszym regionie 1024 hektopaskale.
1: Reklama.
2: Doskonałej pogody życzy Umikop. Żwirownia w Zaborówcu i Śmiglu. Usługi transportowe, roboty ziemne. Umikop. Zaborówiec. Powstańców Wielkopolskich 18 65 549 44 24.
3: Słonecznej pogody życzy sklep z basenami i akcesoriami DuxWave. Baseny spa, jacuzzi i sauny. Zobacz nasze produkty na żywo i skorzystaj z fachowego doradztwa. Leszno, ulica Gronowska 4.
1: Reklama. We got...

0: Reklama.
1: Poszukujesz najbardziej komfortowego SUV-a w swojej klasie? Nowa generacja kultowego Citroena C5 Aircross jest już w naszym salonie. Modele z rocznika 2026 z rabatami jak 2025. Ceny już od 129 tysięcy złotych brutto. Duży wybór aut na miejscu, atrakcyjne formy finansowania i ubezpieczenia. Zapraszamy. Rakowski Autogrup w Rydzynie. Telefon 500 135 518.
2: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
3: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
4: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić. 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmiłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
5: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
6: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885 20 20 10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces.
0: Radio Elka. Reklama. Minął.

0: Reklama.
1: Salon Rakowski w Rydzynie ogłasza prawdziwą rewolucję na nowe modele Kia z roku produkcji 2025. Miejskie Picanto z rabatem 6000 zł. Nieco większy stonik oferuje obniżkę ceny już o 12,5 tysiąca zł. Komfortowy crossover X-Seat tańszy o 22 tysiące, a flagowy SUV Sportage o 10 tysięcy zł. Na wybrane modele oferujemy kredyt 50 na 50, 0%. Natomiast na deser serwujemy promocyjne finansowania na auta z roku 2026. Zapraszamy do salonu Kia Rakowski w Rydzynie na stronę internetową www.rakowskikia.pl lub do kontaktu telefonicznego pod numer 500 135 517.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Sezon rowerowy w Euro Rower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Euro Rower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Euro Rower, tu jest twój rower.
4: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
5: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze stołu.
1: Modele Kia z roku produkcji 2025. Miejskie Picanto z rabatem 6000 zł. Nieco większy stonik oferuje obniżkę ceny już o 12,5 tysiąca zł. Komfortowy crossover X-Seat tańszy o 22 tysiące, a flagowy SUV Sportage o 10 tysięcy zł. Na wybrane modele oferujemy kredyt 50 na 50, 0%. Natomiast na deser serwujemy promocyjne finansowania na auta z roku 2026. Zapraszamy do salonu Kia Rakowski w Rydzynie na stronę internetową www.rakowskikia.pl lub do kontaktu telefonicznego pod numer 500 135 517.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Sezon rowerowy w Euro Rower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Euro Rower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Euro Rower, tu jest twój rower.
4: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
5: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kawę z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Bicok, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Lubisz niespodzianki? Czy chcesz, aby twoja podróż była pełna adrenaliny? To ta reklama nie jest dla ciebie.
0: Profesjonalni kierowcy, bezpieczna jazda, komfortowe auta, atrakcyjne zniżki, zamówienia na teraz i terminowe, zawsze na czas. To my, LK Taxi. Zadzwoń 605-292-292 lub zamów taksówkę przez aplikację.
13: Reklama.

0: Reklama.
1: Wypożyczalnia i punkt sprzedaży sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego dla chorych w Lesznie oferuje łóżka rehabilitacyjne, wózki, kule, balkoniki, koncentratory tlenu, szyny CPM, Atromot oraz lampy Bioptron i nie tylko. Leszno, ulica Szybowników 53. Telefon 601-78-46-47. www.dla-chorych.pl.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Pralka stanęła? Lodówka nie chłodzi? A może zmywarka odmówiła współpracy? Zadzwoń do Złotej Rączki Leszno. Naprawiamy sprzęt AGD. Lodówki, pralki, zmywarki, piekarniki, suszarki i ekspresy do kawy. Nasz największy atut? Dojazd do klienta i naprawa na miejscu. Naprawiamy też okna, drzwi i rolety. Wykonamy wiercenie, usługi elektryczne i hydrauliczne. Złota Rączka Leszno. Zadzwoń 570-862-883, bo w domu wszystko musi działać.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

No i proszę Państwa, południe i oficjalne otwarcie sezonu na wszystko, co z rusztu, choć niektórzy twierdzą, że ten sezon trwa cały rok, tylko temperatura bywa dyskusyjna. Ja patrzę na to z lekkim uśmiechem, bo dziś grill ma status aktywności narodowej, bez względu na lokalizację.

0: Reklama.
1: Automruz Telegram.
2: Zapraszamy do salonu o moda J.Q. w Lesznie. Oferujemy pełną gamę modeli. Nowoczesne silniki spalinowe, oszczędne hybrydy oraz samochody w pełni elektryczne. Niezależnie czego szukasz, mamy auto dopasowane idealnie do Ciebie. Najnowsza technologia i jakość w jednym miejscu. Odwiedź nas i poznaj technologiczną przewagę. Rusz w drogę po nowe doświadczenia. O moda J.Q. Grupa Automruz. Leszno, ulica Balonowa 55. Telefon 65 520. 29 39 39.
0: Reklama.

0: I za kilka chwil godzina 13. Kolejna pełna godzina w trakcie naszego dzisiejszego sobotniego, ale i majówkowego spotkania, rzecz jasna. O pierwszej w Radiu LK wiadomości z kraju i ze świata.
1: Reklama.
2: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
3: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
2: A magazyny energii też mają?
3: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
4: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas z kartą Intermarché. Papryka czerwona, kilogram 9,99. Olej rzepakowy wielkopolski, 1 litr, 5,25 przy zakupie 2 sztuk. Oraz hit cenowy, pomidor malinowy, kilogram za jedyne 9,99. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
5: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
1: Reklama.
6: Donald Trump zapowiedział 25% cła na europejskie samochody. Rosyjski dron uderzył w autobus na Ukrainie, zginęły 2 osoby. Oba zespoły gotowe do finału.
7: Najważniejszy jest ten mecz.
8: Jak nie teraz, to kiedy?
6: O 16 na Stadionie Narodowym. Górnik Raków w finale Pucharu Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Trump zaczyna kolejną wojnę handlową z Europą. Amerykański prezydent zapowiedział, że w przyszłym tygodniu podwyższy cła na samochody do 25%. Jednocześnie zarzucił Unii, że nie przestrzega obecnej umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi.
9: Zawarliśmy wszyscy świetną umowę handlową, ale Unia Europejska jej nie przestrzegała, więc zwiększyliśmy cła na wszystkie samochody osobowe i ciężarowe importowane do Stanów Zjednoczonych o 25%.
6: Szef Komisji Handlu Parlamentu Europejskiego mówi, że to USA, a nie Europa, łamie porozumienie. Rosyjski dron uderzył w autobus w Chersoniu na południu Ukrainy. Zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nowe Centrum Onkologiczne powstanie w Gdańsku. Będzie wykrywać nowotwory najnowocześniejszymi metodami, mówi Dariusz Kostrzewa ze spółki Copernicus, zarządzającej grupą szpitali na Pomorzu.
10: Obiekt ma służyć głównie diagnostyce onkologicznej zaawansowanej. Chcemy tam uruchomić pozytronowy tomograf emisyjny i urządzenie służące do scyntygrafii, czyli SPECT. Chcemy to zrobić w taki sposób, w jaki w Polsce jeszcze nikt się do tego zadania nie przymierzył, czyli połączenia możliwości tych 2 metod diagnostycznych i leczniczych.
6: Ta ostatnia metoda na razie nie jest finansowana w polskiej ochronie zdrowia, ale jak dodaje prezes, niedługo powinna być. Centrum będzie otwarte jeszcze w tym roku. W stolicy już chodzą kibice w niebiesko-czerwonych szalikach. O 16:00 finał piłkarskiego Pucharu Polski. Górnik Zabrze, Raków Częstochowa. Jesteśmy gotowi, mówi obrońca górnika Erik Janża.
11: Jak nie teraz, to kiedy, nie wiem. Musimy podejść do tego meczu z głową, zimną głową, z gorącym sercem i z dużą ilością naszych kibiców, którzy na pewno nam pomogą. Jesteśmy w stanie ten mecz wygrać.
6: A zwycięstwo zapewni udział w europejskich pucharach. O stawce pamięta trener Rakowa Łukasz Tomczyk.
7: Najważniejszy jest ten mecz. Nie liga, nie mecz wcześniejszy, nie mecz następny, tylko i wyłącznie ten mecz, zdobycie tego trofeum i myślenie o tym.
6: Mecz o 16:00 na Stadionie Narodowym. Warszawianie muszą już liczyć się z utrudnieniami w okolicy.
0: Radio LK, lokalne radio.

0: Czas rozpocząć kolejną godzinę naszego dzisiejszego sobotniego majówkowego spotkania na antenie Radia LK. Eryk Woźniak, kłaniam się sprzed radiowego mikrofonu. Sobota, drugi dzień maja konkretnie w kalendarzu, a imieniny obchodzi Zygmunt, Atanazy, Anatol, Walter i Walenty. Dziś także dzień flagi.
1: Reklama.
2: Sponsorem pogody jest Party Shop, twój sklep imprezowy. Już niedługo pierwsze komunie. W ofercie mamy zaproszenia, podziękowania, dekoracje oraz upominki. Leszno, Niepodległości 49, Gostyń, Świętego Floriana 3. Sponsorem pogody jest Nexbau. Okna, bramy, drzwi. Obrońców Lwowa 18 w Lesznie. Nasi doradcy Lucyna, Agnieszka, Łukasz i Darek wysłuchają i pomogą ci wybrać. Nexbau. Okna, bramy i drzwi. Jesteśmy dla was od 30 lat.
1: Reklama.
0: Dzisiaj w regionie ciepło, przyjemnie i komfortowo. Idealne warunki na majówkowy dzień, trzeba przyznać. Najbliższa noc spokojna, z temperaturą w granicach nawet 10 stopni powyżej zera. Jutro, a więc 3 maja, zrobi się jeszcze cieplej, bo słupki rtęci w regionie mogą wskazać nawet 26-27 stopni Celsjusza. A w nowym tygodniu nadal utrzyma się wiosenna aura według najnowszych prognoz. Temperatura nieco powyżej 20 stopni, ale pojawi się więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu.
1: Reklama.
2: Doskonałej pogody życzy Umikop. Żwirownia w Zaborówcu i Śmiglu. Usługi transportowe, roboty ziemne. Umikop. Zaborówiec. Powstańców Wielkopolskich 18 65 549 44 24.
3: Słonecznej pogody życzy sklep z basenami i akcesoriami DuxWave. Baseny spa, jacuzzi i sauny. Zobacz nasze produkty na żywo i skorzystaj z fachowego doradztwa. Leszno, ulica Gronowska 4.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszam, Cool Pizza. Pizza, jaką lubisz. Leszno, Słowiańska 28. Zadzwoń i zamów 65 520 6789. Do zobaczenia.
2: Sezon rowerowy w Euro Rower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Euro Rower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Euro Rower, tu jest twój rower.
3: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
4: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia. W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
3: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885 20 20 10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces. Radio
0: Elka. Reklama.

0: i jest 13, już w zasadzie po 13 na zegarach. Południe wchodzi w fazę magii codzienności. Dzieci gdzieś szukają zaklęć z książki, a dorośli sprawdzają, czy ogień w grillu na pewno nie wymknął się spod kontroli. No teraz to już można grillować zdecydowanie. Ja widzę w tym piękny balans, słuchajcie, między fantazją a praktyką życia sobotniego. A nie przez przypadek mówię o dzieciach, które szukają zaklęć z książki, bo przypomnę, że dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy Dzień Harry'ego Pottera.
1: Reklama.
2: Opel Rakowski w Rdzynie zaprasza na prezentację zupełnie nowej odsłony modelu Corsa. To auto zaskakuje, zachwyca i przyciąga uwagę. Łączy małe z wielkim. Małe są ceny. Corsa jest dostępna już od 73 tysięcy złotych. Małe są koszty ubezpieczenia, tylko 1% wartości auta. Małe są koszty leasingu, bo już od 100%. Zerowe są koszty kredytu w ofercie 50 na 50. Wielka jest nazwa, która już dawno stała się synonimem auta miejskiego. Wielka jest też oferta na ten model w salonie Rakowski Auto Group w Rdzynie.
3: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
4: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Świnie, bydło masz na sprzedaż? Nikt ci lepszej kasy nie da. Dobry transport, szybka kasa. Firma Przybył to jest klasa.
2: Skup żywca Przybył, Dąbcze. Telefon 782 782 087. Skupują tuczniki, maciory i bydło. Odbierają własnym transportem. Rozliczają poubojowo oraz na wagę żywą. Płatność natychmiastowa. Obsługują wszystkie strefy ASF. Świadczą również profesjonalne usługi transportowe żywych zwierząt. Warto zapamiętać. Skup żywca Przybył, Dąbcze. Telefon 782 782 087.
3: Pralka stanęła? Lodówka nie chłodzi? A może zmywarka odmówiła współpracy? Zadzwoń do Złotej Rączki Leszno. Naprawiamy sprzęt AGD. Lodówki, pralki, zmywarki, piekarniki, suszarki i ekspresy do kawy. Nasz największy atut? Dojazd do klienta i naprawa na miejscu. Naprawiamy też okna, drzwi i rolety. Wykonamy wiercenie, usługi elektryczne i hydrauliczne. Złota Rączka Leszno. Zadzwoń 570 862 883. Bo w domu wszystko musi działać.
4: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Novimex. Recyklingiem zajmujemy się od lat. Novimex. Podstawiamy kontenery na gruz oraz inne materiały budowlane i przemysłowe. Novimex. Prowadzimy skup złomu oraz odbiór makulatury i folii. Zapraszamy. Konkolewo, ulica Zielona 10. Zobacz więcej na www.novimex.com.pl lub zadzwoń 603 56 32 07.
0: Reklama.

0: Za moment kolejne wydanie wiadomości z kraju i ze świata. Te pojawią się o 14 na antenie Radia Elka. Po tych z kraju i ze świata ostatnie już dziś wydanie wiadomości lokalnych. Firma transportowa Hyla z okolic Bojanowa, specjalizująca się w przewozie żywych zwierząt, zatrudni kierowców z kategorią C na trasy krajowe. Codziennie w domu z możliwością postoju auta w miejscu zamieszkania. Zatrudnimy również kierowców z kategorią C plus E na trasy międzynarodowe. Więcej informacji pod numerem 694 411 198.
1: Były to ogłoszenia Radia Elka.

0: OMG? Trudno powstrzymać emocje. Kultowa brytyjska marka samochodów MG zadomowi się na dobre w Lesznie. Pierwszy salon i serwis samochodów MG w regionie.
1: MG. Zawsze chciałam je mieć.
0: Mówisz i masz. MG. Grupa Auto Mruz zaprasza. Leszno, aleje Jana Pawła II-2.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Przedsiębiorco, nie przepłacaj za wywóz śmieci. Zapoznaj się z ofertą M-Eko. Jesteśmy firmą stąd, lokalną, posiadającą pozwolenie na odbiór i transport państwa odpadów komunalnych. Zapoznaj się z naszą ofertą na www.m-eko.pl lub na Facebooku. Przedsiębiorco, nie przepłacaj za odbiór śmieci. Skontaktuj się z M-Eko. Zadzwoń 725 202 222 i dowiedz się więcej.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: W chwilach pożegnania najważniejsze jest zrozumienie, szacunek, profesjonalizm. Dlatego w Momentum w Lesznie jesteśmy z Państwem na każdym etapie ostatniej drogi. Mamy dom pogrzebowy z salą pożegnań. Posiadamy własne krematorium, dzięki czemu unikają Państwo pośrednictwa innego zakładu pogrzebowego i obniżają tym samym koszt całego pogrzebu. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami. Zakład pogrzebowy Momentum, Leszno, ulica Wałowa 11, telefon 501-631-909. Jesteśmy wtedy, kiedy najbardziej nas potrzebujesz.
4: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas. Hity cenowe. Lody bracia Koral jak dawniej. 900 ml. 13,99. Makaron Conghiglioni. Duże muszle. Primo Gusto. 250 gramów. 2,99. Oraz tylko z kartą Intermarché. Pomidor malinowy. Kilogram. 9,99. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
5: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
0: Reklama.
6: Przy Zamku Królewskim w Warszawie uroczyście świętowano Dzień Flagi. Wojna z Iranem opóźni dostawy amerykańskiej broni do Polski. Majówka w najlepsze grille i ogniska, byle daleko od lasu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dzisiaj Dzień Flagi Państwowej. Z tej okazji podniesiono flagę na wieży zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Odegrano hymn Polski, a także hejnał warszawski ku pamięci powstańców warszawskich. W uroczystości wzięła udział para prezydencka. Wojna z Iranem opóźni dostawy amerykańskiej broni do Polski i innych sojuszników. Wyczerpują się amerykańskie zapasy, pisze gazeta Financial Times. W przyszłym roku miały się zacząć dostawy do Polski 6 baterii przeciwlotniczych Patriot. Polska czeka też na pociski powietrze-powietrze AMRAM i artylerię rakietową HIMARS. Tymczasem prezydent USA Donald Trump poinformował Kongres, że działania wojenne z Iranem zakończyły się. Według komentatorów chce tak uniknąć konieczności otrzymania zgody kongresmenów na kontynuację operacji zbrojnej. Majówka w najlepsze, piękna pogoda przyciągnęła turystów na Podhale. Z mikrofonem na dolnej stacji kolejki na Kasprowy pojawił się też nasz reporter.
7: Majóweczka?
8: Majóweczka.
9: Pogoda nam sprzyja, no, jest okej.
8: Każdego roku robimy tak, że przed samą majóweczką wybieramy się zawsze.
9: Wie pan co, dla dzieci to jest bardzo dużo atrakcji. Dla dorosłych, jeżeli lubią spacerować po górach, no to rewelacyjny czas.
6: Teraz w Zakopanem jest 15 stopni, co najmniej do poniedziałku ma być ciepło i słonecznie, ale na przyszły tydzień zapowiadane są w Polsce wędrujące ulewy, warto sprawdzać prognozy. Na razie pogoda sprzyja biesiadom na świeżym powietrzu. Pamiętajmy tylko, że nie wszędzie można rozpalać grilla. Mówi o tym Wojciech Swinarski ze Straży Miejskiej w Toruniu.
10: Wielu administratorów nieruchomości wprowadza własne regulaminy utrzymania czystości porządku na terenie danego budynku czy danej wspólnoty. Oczywiście najważniejsze to zachowanie dobrosąsiedzkich stosunków, żeby sąsiedzi nie mieli do nas pretensji.
6: Całkowity zakaz grillowania obowiązuje w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Na terenach leśnych można rozpalać ogień, ale nie bliżej niż 100 metrów od granicy lasu. W Plus Lidze siatkarzy dziś trzeci mecz o Mistrzostwo Polski. W Zawierciu Aluron CMC Warta podejmie Bogdankę Luk Lublin. Gra toczy się do 3 zwycięstw. Na razie jest 1-1. Początek meczu o 14:45.

0: Radio Elka, lokalne radio.
1: Teraz informacje z regionu. Emilia Wojciechowska, zapraszam. Popisy za kierownicą skończyły się utratą prawa jazdy. 20-letni kierowca słono zapłacił za driftowanie w Czachorowie. Młody mężczyzna wykonywał niebezpieczne manewry BMW na drodze w strefie gospodarczej. Zarejestrowały to kamery, a zauważył operator monitoringu miejskiego, przeglądając nagrania. Mówi Dominik Gorynia, komendant Straży Miejskiej w Gostyniu.
2: Kierowca trzykrotnie wprowadził pojazd tak zwany drift, czyli poślizg, wykonując gwałtowne manewry i tutaj należy zaznaczyć, że w tym czasie także w pojeździe był pasażer. W związku z powyższym, że nie jest to właściwość rzeczowa Straży Miejskiej, materiały przekazaliśmy do Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu celem prowadzenia dalszych czynności.
1: Policjanci nałożyli na kierowcę mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych, przyznali 10 punktów karnych i zatrzymali mu prawo jazdy na 3 miesiące. Do sytuacji doszło na początku kwietnia, ale Straż Miejska podkreśla, że nagrania są analizowane nie tylko na bieżąco, ale także po czasie. Trzecie miejsce i pewny awans do cyklu o indywidualne Mistrzostwo Polski na żużlu wywalczył wczoraj na torze w Świętochłowicach Piotr Pawlicki. Żużlowiec Fogołni Leszno w każdym biegu pewnie punktował i zdobył ich łącznie 12. Zawody wygrał Krzysztof Buczkowski, a drugi był Maciej Janowski. Pociągi, dworce, tunele, wiadukty, a nawet sceny z życia codziennego, jak pasażerowie na peronach czy para żegnająca się na stacji. To wszystko można oglądać na wystawie makiet kolejowych w hali sportowej we Włoszakowicach. Wszystkie pociągi odjeżdżają zgodnie z rozkładem i raczej nie mają opóźnień. Ekspozycję zorganizowano z okazji 130-lecia linii kolejowej Leszno-Wolsztyn.
3: Michalewicz Karol, jestem członkiem leszyńskiej grupy modelarzy kolejowych. Jeśli chcemy poznać konkrety 180 metrów torów, 11 stacji, 17 maszynistów i ponad 35 pociągów, które są cały czas w ruchu, bardzo ważne jest to, że wszystko jedzie według sztywnego i uszykowanego odpowiednio wcześniej rozkładu jazdy, który jest respektowany czasem i zegarem, który jest przyspieszony czterokrotnie w stosunku do czasu rzeczywistego. Mówiąc krótko, 15 minut mija godzina na makiecie.
1: Rozumiem, że awarii mniej i pociągi bardziej punktualne niż te prawdziwe.
3: Tak, bardziej tutaj dzisiaj jest wyjątkowo tak, że bardziej zawinia czynnik ludzki, aniżeli sprzętowo, ponieważ po prostu jest duże odległości są pomiędzy punktami, trzeba biegać, niektórzy maszyniści

0: przepraszam, przepraszam. Później dołączył do nas pan Józef Cieśla, który niestety odszedł od nas rok temu i on był też tym pomysłodawcą, jako burmistrz też wspierał nasze zawody i te zawody się z roku na rok coraz bardziej rozrastały. W tym roku mamy już 21, jak powiedziałem, i 62 zaprzęgi.
1: Mówił Zygmunt Ratajczak, organizator zawodów. Memoriał imienia doktora Ireneusza Maślińskiego wygrał Grzegorz Szulc. Wszystkie wyniki, a także zdjęcia z rywalizacji zaprzęgów możecie oczywiście obejrzeć w portalu lk.pl. Zapraszam i życzę udanego popołudnia.
2: Radio LK, lokalne radio.

0: Za nami na antenie Radia Wielka Wiadomości z kraju i ze świata i najświeższe wydanie wiadomości lokalnych, a teraz czas na życzenia imieninowe. Te w sobotę 2 maja przyjmuje Zygmunt, Atanazy, Anatol, Walter i Walenty. Dzisiaj dzień flagi, przypomnę, a przed mikrofonem Eryk Woźniak. Witajcie!
1: Reklama.
0: Sponsorem pogody jest Party Shop. Wszystko na ślub i rocznicę. Upominki, kartki, opakowania prezentowe również z personalizacją. Leszno, ulica Niepodległości 49. Gostyń, ulica Świętego Floriana 3.
2: Sponsorem pogody jest Nexbał. Okna, bramy, drzwi. Obrońców Lwowa 18 w Lesznie. Nasi doradcy Lucyna, Agnieszka, Łukasz i Darek wysłuchają i pomogą Ci wybrać. Nexbał. Okna, bramy i drzwi. Jesteśmy dla Was od 30 lat.
1: Reklama.
0: Ciepło, przyjemnie i komfortowo. Tak wygląda dzisiejszy dzień w regionie. Warunki sprzyjają wypoczynkowi, a noc zapowiada się spokojnie. Temperatura w okolicach 10 stopni, miejscami powyżej zera, obejdzie się więc bez przymrozków. Trzeci dzień maja to jutro. Zrobi się jeszcze cieplej. Termometry w regionie mogą pokazać nawet 27 stopni powyżej zera. A nowy tydzień, proszę bardzo, ten przyniesie utrzymanie temperatur powyżej 20 stopni, ale na niebie pojawi się więcej chmur, możliwe opady deszczu. Pogoda w regionie, jak to często bywa, potrafi się zmieniać jak w kalejdoskopie. Proszę mieć to na uwadze, ale też w przyszłym tygodniu nie zabraknie słońca.
1: Reklama.
2: Doskonałej pogody życzy Umikop. Żwirownia w Zaborówcu i Śmiglu. Usługi transportowe. Roboty ziemne. Umikop. Zaborówiec. Powstańców Wielkopolskich 18 65 549 44 24.
3: Słonecznej pogody życzy sklep z basenami i akcesoriami DuxWave. Baseny spa, jacuzzi i sauny. Zobacz nasze produkty na żywo i skorzystaj z fachowego doradztwa. Leszno, ulica Gronowska 4.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
2: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
3: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
4: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić. 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmiłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
2: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces.
0: Reklama.

0: Firma transportowa Hyla z okolic Bojanowa, specjalizująca się w przewozie żywych zwierząt, zatrudni kierowców z kategorią C na trasy krajowe. Codziennie w domu z możliwością postoju auta w miejscu zamieszkania. Zatrudnimy również kierowców z kategorią C plus E na trasy międzynarodowe. Więcej informacji pod numerem 694 411 198.
1: Były to ogłoszenia Radia LK.

0: Reklama.
1: Poszukujesz najbardziej komfortowego SUV-a w swojej klasie? Nowa generacja kultowego Citroena C5 Aircross jest już w naszym salonie. Modele z rocznika 2026 z rabatami jak 2025. Ceny już od 129 tysięcy złotych brutto. Duży wybór aut na miejscu, atrakcyjne formy finansowania i ubezpieczenia. Zapraszamy! Rakowski Autogrup w Rydzynie. Telefon 500 135 518.
2: Dni Leszna 2026 nadchodzą z pełną mocą. W piątek 8 maja na stadionie imienia Alfreda Smoczyka zagrają Kaja, Oskar Cyms oraz Marcin Rozynek i Atmosphere. Złap bilety online lub w kasie MOK przy ulicy Jana Ostroroga 9A. W sobotę 9 maja wspólnie bawimy się na leszczyńskim rynku. Występy orkiestry i zespołów oraz kabarety Łowcy.b, Kabaret Jurki i Zofia Dragan. Zapraszają Miejski Ośrodek Kultury i Miasto Leszno. Szczegóły na www.mok.leszno.pl.
3: Dobry czas na zakup węgla. Kup węgiel z gwarancją jego jakości i w bardzo dobrej cenie. Przedsiębiorstwo handlowe Hudak zaprasza do swoich punktów sprzedaży. Pełna oferta na stronie www.hudak.com.pl lub w naszych oddziałach. Dobry czas na zakup węgla. Przedsiębiorstwo Hudak zaprasza.
2: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas. Hity cenowe. Kiełbasa ogniskowa. Nasza wędzarnia. Kilogram 24,99. Kaszanka wiejska. Nasza wędzarnia. Kilogram 12,99. Oraz idealna na grilla karkówka wieprzowa bez kości. Kilogram w super cenie. 22,99. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszam, Cool Pizza. Pizza, jaką lubisz. Leszno, Słowiańska 28. Zadzwoń i zamów 65 520 6789. Do zobaczenia.
2: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
3: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
2: A magazyny energii też mają?
3: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
0: Reklama.

i na zegarach już po godzinie 14. Polonia rozsiana po świecie pewnie łapie dzisiaj kontakt z domem. Rozmowy zaczynają się od klasycznego: u was też grill? No tak, ja mam wrażenie, że to jeden z tych dni, kiedy odległość przestaje mieć znaczenie, bo zapachy i historie robią swoje. Mam nadzieję, że dzisiaj, no bo wiecie, no grill to w majówkę jest sport narodowy i u was też dziś, mam nadzieję, bo chcę skończyć myśl, będzie dziś skwierczało.

light is on.

0: Reklama.
1: Automruz Telegram.
2: Zapraszamy do salonu Omoda JQ w Lesznie. Oferujemy pełną gamę modeli. Nowoczesne silniki spalinowe, oszczędne hybrydy oraz samochody w pełni elektryczne. Niezależnie czego szukasz, mamy auto dopasowane idealnie do Ciebie. Najnowsza technologia i jakość w jednym miejscu. Odwiedź nas i poznaj technologiczną przewagę. Rusz w drogę po nowe doświadczenia. Omoda JQ. Grupa Automruz. Leszno, ulica Balonowa 55. Telefon 65 5 529 39 39.
0: Reklama.

0: Mówiłem o tym, że mam nadzieję ogromną, że dzisiaj będzie u was skwierczało i proszę pamiętać też, że po godzinie 18 startujemy kolejny odcinek, tak to nazwijmy, Grilla z Radiem Elka. Ale wcześniej, bo już za kilka chwil godzina 15 i najświeższy serwis wiadomości z kraju i ze świata.
1: Reklama.
2: Pralka stanęła? Lodówka nie chłodzi? A może zmywarka odmówiła współpracy? Zadzwoń do Złotej Rączki Leszno. Naprawiamy sprzęt AGD. Lodówki, pralki, zmywarki, piekarniki, suszarki i ekspresy do kawy. Nasz największy atut? Dojazd do klienta i naprawa na miejscu. Naprawiamy też okna, drzwi i rolety. Wykonamy wiercenie, usługi elektryczne i hydrauliczne. Złota Rączka Leszno. Zadzwoń 570 862 883. Bo w domu wszystko musi działać.
3: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
1: Reklama.
4: Polska jest zjednoczona, zapewniają w Dzień Flagi prezydent i minister obrony. Na chwilę przed maturą lepiej powtarzać niż uczyć się nowego, mówi psycholog. Humbug Timi uratowany, wrócił do Morza Północnego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wysyłamy sygnał o jedności narodowej, oświadczył prezydent w Dzień Flagi Państwowej. Wręczył dziś nominacje generalskie i admiralskie oficerom Wojska Polskiego. To efekt porozumienia z rządem, mówią prezydent Karol Nawrocki i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Dzisiaj wysyłamy sygnał o jedności narodu. My naszą misję wykonujemy dziś przez chwilę, a Rzeczpospolita trwała i trwać będzie w kolejnych pokoleniach.
6: To współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe. Niektórzy dzisiejszy świat próbują tylko do tych emocji sprowadzić czasem jednodniowej polityki.
4: Nominacje generalskie i admiralskie otrzymało 12 oficerów. NATO współpracuje z USA w celu zrozumienia decyzji o wycofaniu części żołnierzy z Niemiec, napisała rzeczniczka sojuszu Alison Hart. Pentagon ogłosił, że wycofa z Niemiec 5 tysięcy żołnierzy. W poniedziałek zaczynają się matury. To wielki stres. Co jeszcze warto zrobić? Mówi psycholog i pedagog dr Klaudia Królew-Jagdecji.
7: Jeśli chodzi o tę naukę na ostatnią chwilę, to w większości przypadków już nie ma sensu, bo faktycznie ten stres jest tak wysoki, że niewiele już przyswajamy. Lepiej jest w tych ostatnich dniach powtarzać te nasze ślady pamięciowe, czyli jak już się czegoś nauczyliśmy, to żebyśmy mieli do tego lepszy dostęp.
4: A na sam koniec jeszcze warto odrobinę odpocząć, by się zregenerować. Szczęśliwy koniec tej historii. Humbug Timi uratowany. Wieloryb przez ponad 2 miesiące męczył się w Bałtyku, osiadał na mieliznach. Jego losy śledziły codziennie media. Niemieckie służby, bo leżał głównie przy niemieckim wybrzeżu, wielokrotnie próbowały mu pomóc. Nie dawały rady. Ogłoszono, że nie ma nadziei już dla humbaka. A jednak udało się go podnieść na wypełnioną wodą i piachem barkę i wyprowadzić na Morze Północne. Operację sfinansowali prywatni przedsiębiorcy. Timi został wypuszczony do Morza Północnego. Ma drobne obrażenia, ale pływa swobodnie o własnych siłach. Ma też nadajnik GPS, by dalej śledzić jego położenie. Bałtyk nie nadaje się do życia dla wielorybów, ale zdarza się, że tu wpływają.
0: Radio Elka, lokalne radio.

I zrobiło nam się już po godzinie 15 na zegarach. Przed radiowym mikrofonem Eryk Woźniak. Witam was w sobotę 2 maja. Zygmunt, Atanazy, Anatole, Walter i Walenty dzisiaj przyjmują najlepsze imieninowe życzenia. Do końca tego roku mamy 243 dni.

0: W regionie dzisiaj naprawdę przyjemnie ciepło, komfortowo, aż chce się spędzić czas na świeżym powietrzu, trzeba to przyznać. Noc najbliższa spokojna, bez przymrozków, z temperaturą, bez przymrozków, no bo w okolicach 10 stopni powyżej zera nawet możemy zobaczyć. Jutro, trzeci dzień maja, więcej ciepła w regionie, nawet 25 do 27 stopni miejscami w regionie, a początek nowego tygodnia przyniesie nadal temperatury powyżej 20 stopni, ale pogoda zacznie się zmieniać. Pojawi się więcej chmur, możliwe będą przelotne opady deszczu, ale też nie zabraknie słońca.
1: Reklama.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
4: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885 20 20 10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces. Radio Elka.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
0: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
6: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
0: Reklama.

No i proszę bardzo, już po godzinie 15. Sobotni rytm robi się coraz bardziej leniwy, ale w najlepszym możliwym sensie. Gdzieś w tle magia Harry'ego Pottera miesza się z rzeczywistością, a kto właśnie zastanawia się, czy to jest idealny moment na dokładkę, ja uśmiecham się do tej prostoty, bo dziś ona wygrywa. Dokładajcie sobie ile chcecie, proszę się nie zastanawiać, bo przecież kiełbasy zapewne były kupione. Cała masa, a jak nie kiełbasa, to nie wiem, na przykład karkówka. Ja jestem zdecydowanym fanem, jeżeli chodzi o grilla, no kiełbasa to jedna rzecz. Karkówka może niekoniecznie, ale jeżeli ktoś przyrządza na przykład pierś z kurczaka, jestem pierwszy w kolejce.

No i godzina 16. 16 już za kilka chwil na zegarach razem z czwartą wiadomości z kraju i ze świata. Dziś wiadomości na antenie Radia Elka pojawiać się będą do 20:00.

0: Tragiczny wybuch gazu w domu pod Wieluniem. Zginęła nastolatka. Sadownicy poszkodowani przez nocne mrozy mają dostać pomoc. Jest ładniej niż się spodziewaliśmy. Plażowicze korzystają z majówki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragiczny wybuch gazu pod Wieluniem. W budynku mieszkalnym w miejscowości Anielin zginęła nastolatka. Do szpitala trafiła też poparzona kobieta. Prawdopodobną przyczyną eksplozji było rozszczelnienie się wężyka gazowego. Na poligonie w Orzyszu zaczęły się ćwiczenia NATO z udziałem żołnierzy armii USA. Bierze w nich udział ponad 3,5 tysiąca żołnierzy z kilku krajów członkowskich sojuszu, a także kilkaset pojazdów. Sadownicy poszkodowani przez nocne mrozy mają dostać pomoc, obiecał to minister rolnictwa Stefan Krajewski. Niektórzy stracili wszystkie plony.
1: Bardzo dużo drzew owocowych, plantacji, sadów zmarzło. Po prostu w ostatnich nocach, mimo podjętych prób chronienia tych sadów, ogrzewania, zraszania, są odpowiednie metody i sposoby ochrony. Tę walkę nasi sadownicy, rolnicy, ogrodnicy przegrali.
0: Mówi minister Krajewski. Rolnicy apelują m.in. o uproszczenie procedur szacowania strat i jak najszybsze wypłacanie odszkodowań. Z powodu wysokiej ceny ropy upadła linia lotnicza działająca od początku lat 90. Amerykańskie linie Spirit Airlines ogłosiły, że odwołały loty i zakończyły działalność. A powodem jest podwojenie cen paliw z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Dziś opublikowano sondaż. Ponad 60% Amerykanów ocenia, że rozpoczęcie przez Trumpa wojny z Iranem to był błąd. Tracą na tym finansowo przez wzrost cen i boją się wzniecenia terroryzmu. Wreszcie trafiła się wymarzona majówka. Gorąco i bezchmurnie, dlatego w długi weekend nad polskim morzem tłumy. W Sopocie dziś temperatura nawet 24 stopnie. Nasz reporter rozmawiał ze szczęśliwymi plażowiczami.
2: Faktycznie, pogoda jak marzenie, udała nam się, jest piękna pogoda.
3: No właśnie, nie byliśmy gotowi na taką pogodę, powiem szczerze, więc nie zapakowaliśmy wszystkiego niezbędnego do plażowania typowego.
2: I zapowiadają podobno jutro jeszcze cieplej.
4: No akurat obserwowaliśmy prognozy i okazało się, że właśnie to będzie ten czas, kiedy trzeba spędzić nad morzem.
0: Faktycznie niedziela ma być jeszcze cieplejsza, momentami temperatura zbliży się do 30 stopni. W przyszłym tygodniu mogą jednak przechodzić burze i zrobi się chłodniej.
5: Radio Elga, lokalne radio.

Czas rozpocząć kolejną godzinę naszego dzisiejszego sobotniego majówkowego spotkania na antenie Radia LK. Eryk Woźniak, kłaniam się sprzed radiowego mikrofonu. Sobota, drugi dzień maja konkretnie w kalendarzu, a imieniny obchodzi Zygmunt, Atanazy, Anatol, Walter i Walenty. Dziś także dzień flagi.

0: Dzisiaj w regionie ciepło, przyjemnie i komfortowo. Idealne warunki na majówkowy dzień, trzeba przyznać. Najbliższa noc spokojna, z temperaturą w granicach nawet 10 stopni powyżej zera. Jutro, a więc 3 maja, zrobi się jeszcze cieplej, bo słupki rtęci w regionie mogą wskazać nawet 26-27 stopni Celsjusza. A w nowym tygodniu nadal utrzyma się wiosenna aura według najnowszych prognoz. Temperatura nieco powyżej 20 stopni, ale pojawi się więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu.
1: Reklama.
2: Dni Leszna 2026 nadchodzą z pełną mocą. W piątek 8 maja na stadionie imienia Alfreda Smoczyka zagrają Kaja, Oskar Cyms oraz Marcin Rozynek i Atmosphere. Złap bilety online lub w kasie MOK przy ulicy Jana Ostroroga 9A. W sobotę 9 maja wspólnie bawimy się na leszczyńskim rynku. Występy orkiestry i zespołów oraz kabarety Łowcy.b, Kabaret Jurki i Zofia Dragan. Zapraszają Miejski Ośrodek Kultury i Miasto Leszno. Szczegóły na www.mok.leszno.pl.
3: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
4: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia. W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
3: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces. Radio Elka.
1: Reklama.

0: Nie wiem, czy powinienem to mówić, że dzień powoli zmierza w stronę wieczoru, no ale patrząc na zegar, tak też jest, bo mamy po 16, ale sobota jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Patrzę na to wszystko jak na dobrą napisane, jak na dobrą historię, o tak, bo tak, trochę uśmiechu, trochę dymu z grilla i odrobina magii, która dziś wyjątkowo daje się zauważyć. Po pierwsze, majówka, po drugie, dlaczego magia, dzień Harry'ego Pottera, a grill, no to wiadomo, grill też z Radiem Elka, przypomnę, po 18.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Muszę poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
10: bezpiecznie.
9: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
11: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
12: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Gorąco?

17 już za kilka chwil na zegarach. Jeżeli chodzi o to, co o piątej naturalnie wiadomości z kraju i ze świata na naszej antenie, zapraszam do ich wysłuchania.

0: Reklama.
1: Wiosna, słońce, czas na zakupy w HalfPrice. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W HalfPrice ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. HalfPrice. Great Brands.
0: Reklama.
2: Amerykanie wycofują część wojsk z Niemiec, Niemcy nie są zaskoczeni. W lasach jest wyjątkowo sucho, uważajmy, by nie wzniecić pożaru. 3 kilometry ma najdłuższa w Polsce flaga, rozwinięto ją w Bornem-Sulinowie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Niemcy komentują decyzję Stanów Zjednoczonych o wycofaniu z ich kraju 5000 żołnierzy. Można było to przewidzieć, stwierdził tamtejszy minister obrony Boris Pistorius. Szczegóły Marcin Starzec.
3: Zdaniem niemieckiego ministra obrony taka decyzja nie jest zaskoczeniem. Pistorius zaznacza, że to sygnał dla Europy, by wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Niemcy, jak mówi, już zwiększają wydatki na obronność i rozbudowują swoje siły zbrojne. Jednocześnie podkreśla, że obecność wojsk USA a w Europie nadal pozostaje kluczowa i przypomina, że dziś w Niemczech stacjonuje ich blisko 40 tysięcy. Berlin chce też kontynuować współpracę z sojusznikami, w tym z Polską i Francją.
2: Ściółka w lasach jest sucha jak pieprz. Uważajmy, by przypadkiem nie zapruszyć ognia, mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
4: Sytuacja jest bardzo poważna. Mamy duże nagromadzenie po zimie martwej materii organicznej, która jest bardzo łatwopalna. Jeszcze nie mamy tak bujnie rozwiniętej roślinności, która by to przykryła.
2: W majówkę zwróćmy szczególną uwagę na to, czy grill lub ognisko nie stoją w niebezpiecznym miejscu. Prawie wszystkie pożary lasów powodowane są przez człowieka. Ulicami Wilna przeszła Parada Polskości. Coroczna manifestacja organizowana z okazji Dnia Flagi, Dnia Polonii i Polaków za granicą oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Polacy są na Litwie najliczniejszą mniejszością, stanowią 6,5% ludności. Są też bardzo aktywną społecznością. Mają swoje reprezentacje samorządowe, a także posłów w parlamencie. Zajmują stanowiska ministrów i wiceministrów. Od dziś Borne-Sulinowo na Pomorzu Zachodnim dzierży tytuł miasta z najdłuższą biało-czerwoną flagą. Ma ona dokładnie 3 kilometry długości. Rozwijanie jej w ulicznym korowodzie relacjonował inicjator akcji Łukasz Zacholski.
5: 400 kilo, ręcznie nie damy rady tego zrobić.
6: Ile mamy aktualnie?
7: 2300
6: metrów. Rozciągamy najdłuższą biało-czerwoną.
8: I my dzisiaj w Bornem-Sulinowie tworzymy tą historię.
2: Mówiła też burmistrz Dorota Chrzanowska. Dotychczasowy rekord należał do Międzyzdrojów.
9: Radio Elka, lokalne radio.

I po raz kolejny dziś zerkam do kalendarza. Tutaj sobota, drugi dzień maja, co oznacza, że do końca roku jeszcze 243 dni. Imieniny świętuje Zygmunt, Atanazy, Anatole, Walter i Walentę, a przed mikrofonem Eryk Woźniak. Dzień dobry.

0: po 17 aktualizacja informacji pogodowych na antenie Radia Elka. Zacznę od temperatury, która w tej chwili w naszym regionie jest w okolicach 24 stopni Celsjusza, a zachód naszego regionu jest jeszcze cieplejszy. 1020 hektopaskali teraz na barometrze, jutro nawet 27 stopni powyżej zera, a najbliższa noc też nie najgorsza, bo dwucyfrówka, nawet do 10 stopni powyżej zera.
1: Reklama.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: Cześć, tu Michał Micrut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
4: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
5: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885 20 20 10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces. Radio Elka.
1: Reklama.

Mamy po godzinie 17, słuchacie Radio Elka. No właśnie, Radio Elka słuchacie gdziekolwiek na świecie jesteście przez naszą aplikację mobilną, nie tylko w naszym regionie. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy grillują i pozdrawiam wszystkich tych, którzy zdziwili się, że powiedziałem teraz, że jest po godzinie 17, bo to w naszej strefie czasowej, tutaj środkowoeuropejskiej, ale wiem też, że Radio Elka słuchacie w najróżniejszych częściach świata. Pozdrawiam serdecznie ekipę, która w tej chwili słucha nas we Francji. Pozdrawiam ekipę, która słucha Radio Elka w Holandii. To zachód naszego kontynentu. Rzecz jasna, ale chcę jeszcze bardziej na zachód pójść. Wielka Brytania. Choć też nie lubią, jak mówi się, Wielka Brytania. Anglia, niech będzie, okolice Liverpoolu, Manchesteru. Wiem, że w Rochdale i w Littleborough także są słuchacze Radio Elka. Grillujcie i wszystkiego dobrego z okazji Dnia Polonii za granicą.

0: Reklama.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitay. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętej promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
0: Reklama.

armée.

Zbliżamy się do godziny 18 w Radiu Elka, wiadomości z kraju i ze świata. Przypomnę, dzisiaj wiadomości pojawiać się będą do 20 na naszej antenie, natomiast po godzinie 18 grill z Radiem Elka, więc dużo doskonałej muzyki przygotowanej specjalnie pod grillowanie i biesiadowanie. Niech pięknie skwierczy. Ja życzę smacznego i co godzinę będę was informował o tym, jaka pogoda na kolejne godziny i dni.

0: Wiele osób wzięło udział w obchodach Święta Flagi, było uroczyście. Iran chciał odłożyć na później rozmowy o programie jądrowym, Trump to odrzucił. Neon zonda krypto zniknął z fasady Centrum Olimpijskiego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sporo osób wzięło udział w uroczystościach związanych ze Świętem Flagi. Odbyły się m.in. na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Karol Nawrocki wręczył 11 nominacji generalskich i jedną admiralską. Na dziedziniec mógł wejść każdy, kto akurat przechodził krakowskim przedmieściem i chciał z bliska przyjrzeć się uroczystości.
1: Przepięknie, naprawdę wspaniały dzień. Dzień flagi. Polska jest piękna.
2: Teraz wybieramy się na finał, także
3: idziemy na stadion.
2: Kibicujemy za Częstochową.
3: Tak jest.
2: Okay. Tak.
4: Czyli co, lepiej tak spędzać majówkę niż przy grillu?
2: Zdecydowanie tak.
3: Dla nas lepiej. Zawsze zostaje to w naszej pamięci, nikt nam tego nie zabierze, więc... A grilla można zrobić zawsze.
0: Mówili turyści, którzy akurat odwiedzili w majówkę Warszawę i byli przed Pałacem Prezydenckim. Prezydent powołał Radę do spraw Polonii i Polaków za granicą. Ma ona tworzyć mechanizmy prawne i podatkowe zachęcające Polaków do powrotu z emigracji. Według GUS-u za granicą przebywa albo mieszka teraz do 3 milionów obywateli Polski. To nie jedyna rada, jaką powołuje prezydent. Jutro ma powołać Radę do spraw nowej konstytucji. Według agencji Reutera Iran zaproponował Amerykanom otwarcie cieśniny Ormus, a sprawę programu jądrowego chciał zostawić na później. Donald Trump jednak tę propozycję odrzucił. Wojna między USA i Izraelem a Iranem trwa ponad 2 miesiące. Powoduje największe w historii zakłócenia w globalnych dostawach energii. Rząd Giorgi Meloni zajmuje od dziś 2. miejsce w powojennej historii Włoch pod względem długości pracy. Centroprawicowy gabinet ustępuje tylko rządowi Silvio Berlusconiego, który pracował w latach 2001-2005. Reklama skompromitowanej firmy Zonda Krypto zniknęła z fasady Centrum Olimpijskiego w Warszawie. Firma, przeciwko której toczy się śledztwo w sprawie gigantycznej afery finansowej, nie wypłaciła pieniędzy swoim klientom, także olimpijczykom. Mówi nasz wybitny olimpijczyk Robert Korzeniowski, dziś doradca ministra sportu.
5: Na wartości też przede wszystkim wizerunek samego sportu, ponieważ wizerunkiem olimpijczyków była podpierana kampania reklamowa Zonda Krypto, na którą nabrały się te osoby, które do dzisiaj nie mogą wypłacić żadnych pieniędzy.
0: Ponad 50 związków sportowych zaapelowało do prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza o natychmiastową dymisję.
6: Radio Elga, lokalne radio.

I czas po godzinie 18 na najlepsze imieninowe życzenia. Dzisiaj przyjmuje jej Zygmunt, Atanazę, Anatol, Walter i Walenty. Jest sobota, drugi dzień maja. Majówka w pełni. Mam nadzieję, że odpoczywacie i grillujecie. A ja, Eryk Woźniak, życzę wam smacznego.

0: ciepło, przyjemnie i komfortowo. Tak wygląda dzisiejszy dzień w regionie. Warunki sprzyjają wypoczynkowi, a noc zapowiada się spokojnie. Temperatura w okolicach 10 stopni miejscami. Powyżej zera obejdzie się więc bez przymrozków. Trzeci dzień maja to jutro. Zrobi się jeszcze cieplej. Termometry w regionie mogą pokazać nawet 27 stopni powyżej zera. A nowy tydzień, proszę bardzo, ten przyniesie utrzymanie temperatur powyżej 20 stopni, ale na niebie pojawi się więcej chmur, możliwe opady deszczu. Pogoda w regionie, jak to często bywa, potrafi się zmieniać jak w kalejdoskopie. Proszę mieć to na uwadze, ale też w przyszłym tygodniu nie zabraknie słońca.
1: Reklama.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
1: Reklama.

0: reklama.
1: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
2: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
0: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia. Reklama.

0: Na każde wydane 1000 zł zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
2: Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski, wygrali z Rakowem Częstochowa. W święto flagi mnóstwo Polaków wzięło udział w uroczystościach. Lublin uruchomił jedną ze swoich atrakcji turystycznych – multimedialne pokazy na Placu Litewskim. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Puchar Polski dla Górnika. Piłkarze z Zabrza wygrali w finale z Rakowem Częstochowa 2-0. Gole strzelili Roberto Massimo w pierwszej połowie i Maksym Chłań w drugiej. Górnik zdobył Puchar Polski po raz siódmy w historii, ale po 54 latach. W nagrodę dostał 5 milionów złotych i ma zapewnioną grę w europejskich pucharach. A dzisiejsze spotkanie to było święto futbolu na Stadionie Narodowym przy wypełnionej po brzegi widowni. Dziedziniec Pałacu Prezydenckiego udostępniono dla każdego. Z bliska można było zobaczyć uroczystości z okazji Święta Flagi. Karol Nawrocki wspólnie z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem wręczyli 11 nominacji generalskich i jedną admiralską. Na dziedzińcu byli bliscy wojskowych i tłumy warszawiaków i turystów.
3: Wspaniałe wrażenia, przeżycia patriotyczne. Myślę, że fajnie było tu być, zamiast grillowania na przykład.
4: Bardzo nam się podobało. Przypadkowo w sumie żeśmy tutaj trafili, bo przyjechaliśmy w innym celu, ale zwiedzamy od wczoraj. Jesteśmy zadowoleni, że nam się udało zobaczyć taką piękną uroczystość i spotkać pana prezydenta.
2: 2 maja to także święto Polonii i Polaków za granicą. Wydłużone weekendy jak majówka to dla niektórych seniorów trudny czas. Zostają w szpitalach, choć mogliby wrócić do domu, ale rodziny odwlekają wypis, mówi geriatra dr Magdalena Najawiśniewska.
5: I są rodziny, które generalnie deklarują, że mają finanse, ale nie dla tej osoby. To przykre. Po prostu pozostawiają i słyszę, że nie zabiorą. Absolutnie nie zabierze mamy do domu. Tak bywa niestety.
2: Problem szczególnie widać w święta i długie weekendy. Lekarze podkreślają, że to nie tylko kwestia relacji rodzinnych, ale także braku miejsc w publicznych domach opieki i sprawa wysokich kosztów w prywatnych placówkach. Lublin otworzył sezon na fontanny. Przez całą majówkę miasto zaprasza na multimedialne pokazy na Placu Litewskim. Projekcje łączą światło, muzykę i wodę, mówi Joanna Stryczewska z lubelskiego ratusza.
6: Dobrze znane i lubiane lubelskie widowiska, a także pokazy tematyczne nawiązujące do historii miasta. Łącznie w maju na widzów czekać będzie 28 multimedialnych spektakli.
2: Pokazy można oglądać przez całą majówkę o 21:00.
7: Radio Elga, lokalne radio.

Czas rozpocząć kolejną godzinę naszego dzisiejszego sobotniego majówkowego spotkania na antenie Radia LK. Eryk Woźniak, kłaniam się sprzed radiowego mikrofonu. Sobota, drugi dzień maja konkretnie w kalendarzu, a imieniny obchodzi Zygmunt, Atanazy, Anatol, Walter i Walenty. Dziś także dzień flagi.

W regionie dzisiaj naprawdę przyjemnie ciepło, komfortowo, aż chce się spędzić czas na świeżym powietrzu, trzeba to przyznać. Noc najbliższa spokojna, bez przymrozków, z temperaturą, bez przymrozków, no bo w okolicach 10 stopni powyżej zera nawet możemy

0: Zobaczyć. Jutro, trzeci dzień maja, więcej ciepła w regionie, nawet 25 do 27 stopni miejscami w regionie, a początek nowego tygodnia przyniesie nadal temperatury powyżej 20 stopni, ale pogoda zacznie się zmieniać. Pojawi się więcej chmur, możliwe będą przelotne opady deszczu, ale też nie zabraknie słońca.
1: Reklama.
2: Gorące rytmy i weekendowa laba. Czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
3: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
1: Reklama.
4: Chihuahua. Chihuahua.

0: Reklama.
1: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
2: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
0: Reklama.

0: Tragedia na Podkarpaciu. Zginął 17-latek prowadzący ciągnik rolniczy. W lipcu mają ruszyć przekształcenia niektórych umów w zlecenie na umowy o pracę. Górnik Zabrze zdobył Puchar Polski.
1: Na stadionie przyjechać ze Śląska, coś pięknego.
0: Na Stadionie Narodowym piłkarze Górnika wygrali z Rakowem Częstochowa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia na traktorze. 17-latek zginął w wypadku z udziałem ciągnika rolniczego w Kamionce na Podkarpaciu. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. Według wstępnych ustaleń nastolatek kierował ciągnikiem i wypadł z niego. Blisko 500 000 śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę. Taką deklarację złożyła minister pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
2: Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy, okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
0: Przekształcenia śmieciówek w umowy o pracę mają ruszyć w lipcu wraz z rozszerzeniem uprawnień inspektorów pracy. Na poligonie w Orzyszu rozpoczęły się ćwiczenia żołnierzy dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód NATO z drugim pułkiem kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych. Potrwają do piątku. Ćwiczenie Ambershock 26 to manewry o kryptonimie Cyber Strike, które odbywają się w Polsce, na Litwie i w Finlandii. Humbug Timmy uratowany. Wieloryb, który przez ponad 2 miesiące męczył się w Bałtyku i osiadał na mieliznach, został odholowany na barce do Morza Północnego. Ma lekkie obrażenia, ale podobno pływa swobodnie i o własnych siłach. Dostał też nadajnik GPS, dzięki któremu będzie można w przyszłości śledzić jego położenie. Historię humbaka śledziły głównie niemieckie media. Przez długi czas wieloryb leżał przy niemieckim wybrzeżu. Tamtejsze służby próbowały, ale nie były w stanie mu pomóc. Ostatecznie się udało. Pomoc sfinansowali prywatni przedsiębiorcy. Kibice w Zabrzu długo dziś nie pójdą spać. Fani Górnika świętują, bo ich piłkarze wygrali Puchar Polski. W finale na Stadionie Narodowym w Warszawie pokonali Raków Częstochowa 2-0. Gole zdobyli Massimo i Chłań. Niektórzy mieli szczęście oglądać to na żywo na Narodowym.
1: Chyba najlepiej, jak sobie można wymarzyć, na stadionie przyjechać ze Śląska, coś pięknego.
3: Czekaliśmy w Zabrzu tyle lat i doczekaliśmy.
4: To jest niesamowita radość po tylu latach, naprawdę coś niesamowitego.
0: Po dokładnie 54 latach. Wtedy w finale 4 gole Legii strzelił Lubański.
5: Radio Elka, lokalne radio.

I po raz kolejny dziś zerkam do kalendarza. Tutaj sobota, drugi dzień maja, co oznacza, że do końca roku jeszcze 243 dni. Imieniny świętuje Zygmunt, Atanazy, Anatole, Walter i Walenty, a przed mikrofonem Eryk Woźniak. Dzień dobry.

Wieczór w naszym regionie jest naprawdę bardzo, bardzo przyzwoity. Trzeba to przyznać i powiedzieć bardzo głośno, bo mamy w okolicach 18, nawet do 20 stopni Celsjusza. 1019 hektopaskali to ciśnienie atmosferyczne teraz. W nocy około 9-10 stopni to przedsmak tego, co jutro w regionie, bo nawet 27 stopni i słonecznie. W poniedziałek trochę deszczu, ale jak mówiłem, ten deszcz jest potrzebny i nie zabraknie go też w przyszłym tygodniu.

0: od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
1: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia. Reklama.

0: Reklama.
1: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
0: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia. Reklama.
2: Zrobiło nam się już po godzinie 21. Rozpoczynamy ostatnią godzinę naszego dzisiejszego sobotniego spotkania. Jest drugi dzień maja, przed mikrofonem Eryk Woźniak. No i jeszcze najlepsze imieninowe życzenia. Te przyjmuje Zygmunt, Atanazy, Anatole, Walenty i Walter.

ciepło, przyjemnie i komfortowo. Tak wygląda dzisiejszy dzień w regionie. Warunki sprzyjają wypoczynkowi, a noc zapowiada się spokojnie. Temperatura w okolicach 10 stopni, miejscami powyżej zera, obejdzie się więc bez przymrozków. Trzeci dzień maja to jutro, zrobi się jeszcze cieplej. Termometry w regionie mogą pokazać nawet 27 stopni powyżej zera. A nowy tydzień, proszę bardzo, ten przyniesie utrzymanie temperatur powyżej 20 stopni, ale na niebie pojawi się więcej chmur, możliwe opady deszczu. Pogoda w regionie, jak to często bywa, potrafi się zmieniać jak w kalejdoskopie. Proszę mieć to na uwadze, ale też w przyszłym tygodniu nie zabraknie słońca.

0: Reklama.
1: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
2: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
2: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
3: Gotowi na majówkę?
4: Tak!
3: Hamak?
4: Jest!
3: Grill?
4: Jest!
3: Zdrapki i gry Lotto?
4: Są!
5: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
5: Na dzień dobry i dobranoc, Radio NK.
6: I po raz ostatni czas zerknąć dziś do kalendarza. Na zegarach jest punktualnie 22. Jest sobota, drugi dzień maja. A standardowo do północy imieniny świętuje Zygmunt, Atanazy, Anatole, Walter i Walenty. Wszystkiego dobrego. Ode mnie za moment ostatni dziś informacje pogodowe.

I czas na ostatnie informacje pogodowe, jakie przygotowali dla nas synoptycy. Zacznę od temperatury w naszym regionie. Cały czas dwucyfrówka i to solidnie, bo w okolicach 15-16 stopni powyżej zera. Ciśnienie atmosferyczne wynosi teraz 1019 hektopaskali. Wiatr wieje z południa z prędkością 10 km na godzinę. Piękny dzień jutro. Co prawda trochę chmur, ale padać nie powinno. Do 27 stopni Celsjusza, 22 w poniedziałek z deszczem. Do około 20 we wtorek również deszczowo i we wtorek ten deszcz będzie miejscami dość intensywny. To tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie. Derek Woźniak, pięknie za nie dziękuję i mówię dobrej, spokojnej nocy po pierwsze i do usłyszenia jutro. Słyszymy się po raz kolejny i tym samym będziemy kończyć nasze majówkowe spotkanie, ale spokojnie, dzisiaj życzę jeszcze udanej zabawy.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio i niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio
2: i niech będzie nas

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio i niech będzie nas

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio i niech będzie nas więcej.
2: Radio Elka.
1: Kochaj z Radiem Elka.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio i niech będzie nas wie.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio i niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio i niech będzie nas więcej.